0: nic beze mnie.
1: Na zegarach minęła już szósta.
2: Zachodnie województwo z alertem przeciwlotniczym. To była pomyłka. Paliwo znów tańsze, wrócił program Ceny Paliwa Niżej. Medycy uhonorowani Noblem, ruszył Tydzień Noblowski. Agnieszka Trojanowska bis. Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z Lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywający na terenie tego zachodniego województwa dostali po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Alert miał trafić jedynie na Lubelszczyznę. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu i pomylenia województw. To kolejna już pomyłka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
3: Ucięte i dopisane jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
2: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Wczoraj kierowcy płacili więc mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy dzięki niższej akcyzie i podatkowi oraz dzięki wprowadzeniu cen maksymalnych. Rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
4: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
2: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Dziś benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka, na kwarantannę i obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pelerin tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Ruszył Tydzień Noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, Karl Deiseroth, Peter Hagemann i George Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już uzyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
2: Dzisiaj Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Co na dziś zapowiadają nam synoptycy? No twierdzą, że dobijemy do 20 w tym najcieplejszym momencie, może jakiś delikatny bonus się pojawi, więc powyżej tej 20 na termometrach w Sochaczewie i okolicy. Słońce ma być wyglądać zza chmur, choć dziś też tych nie zabraknie, ale spokojnie parasole się nie przydadzą.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 5 minut po godzinie 6 i Radio Sochaczew na dzień dobry. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. La, la, la.

zapraszam za o poranku, tylko na 94,9. A jak? No właśnie, nie inaczej. Nowy Jeremi Sikorski już za nami, 11 minut po godzinie 6. A na 94,9 wracamy do tego, co wczoraj, no bo reprezentacja Polski niestety przegrała 0-1 z Bośnią Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. No ale jak się gra dwóch na jednego, to co się dziwić.

0: czyli Swedish House Mafia. I 19 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Sochacze we wtorek 6 października, czyli w 279 dzień tego roku. 86 dni pozostało nam do jego zakończenia. No i dziś dzień potrwa 11 godzin i 17 minut. No słońce to dopiero wstanie o 6.45, także jeszcze chwilę trzeba zaczekać, a zajdzie o 18.02. Kto dziś świętuje? Artur oraz Monika obchodzą swoje imieniny. No to przesyłamy moc życzeń, a urodziny, no to Jurek Owsiak, czyli twórca Wośpu, ale też aktorka Kamila Barcz, polski piłkarz i też trener piłkarski Jerzy Engel. Nietypowe święta, to dziś możemy świętować Dzień Borsuka, proszę bardzo, wedle życzenia. A jeżeli mówimy o wydarzeniach, które działy się na przestrzeni lat właśnie 6 października, no to rok 2000, to właśnie wtedy w Warszawie otwarto most świętokrzyski.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

Deszcz Gwiazd. Cleo. 28 minut po godzinie 6 to Radio Sochacz na dzień dobry. Za chwilę September, Daria, a także Temple City, więc no mamy znakomity zestaw na 94,9, który wam o poranku towarzyszy, a tymczasem jeżeli chodzi o lokalne podwórko, zielona 600-lecia, będzie gdzie odpocząć. Taki właśnie nagłówek można znaleźć na tusochaczew.pl. No tak, coś w tym jest. Zieleń uspokaja. Podobno tak słyszałem. Tu sochacze.pl, jak wbijecie na portal, to tam już znajdziecie wszelkie szczegóły. No to odsyłamy. Będzie poranna lektura.

0: tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: nasza nowość Self-Aware. 22 minuty i będzie godzina 7. W październiku kawek gromada. Słotne dni nam zapowiada. Taką mądrość znajdziemy w kalendarzu. Przysłowie na dziś. No i fakt, o tej porze to kawek gromada, ale bardziej w kubku. Jedna za drugą, a do tej małej czarnej za chwilę jeszcze więcej muzyki na 94,9.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
1: Reklama.

odkochaj. I 13 minut, bo zaledwie tyle dzieli nas od godziny 7. O pełnej usłyszymy wiadomości i te lokalne, ale też z kraju i ze świata, ale jeżeli chodzi o to, co na naszym podwórku, no to warto przypomnieć o piłkarzach Orkana, a to dlatego, że przecież w sobotę pewnie wygrali z Błyskawicą Lucienie 4-0, to w ramach 6 już kolejki płockiej klasy A, a za to w najbliższą środę, czyli jutro, drużyna wyjedzie do Gombina i tam właśnie rozegrany zostanie wielki finał Mazowieckiego Pucharu Polski delegatury płockiej i Orkan zmierzy się z obrońcą tytułu Chopinem Sanniki. Z pewnością łatwo nie będzie, ale wierzymy w sukces i za to będziemy bardzo mocno trzymać kciuki. Pierwszy gwizdek na stadionie leśnym, miejskim stadionie leśnym, dokładnie w Gombinie, właśnie w środę o 18:00. No teraz jeszcze piłkarzom Orkana życzymy powodzenia.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.
7: Na zegarach już prawie 7:00.
8: Chodaków z nowym kompleksem sportowym. Za nami uroczyste otwarcie obiektu. W tym serwisie zapraszamy na rajd organizowany przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Muzealną Grupę Historyczną. W tym serwisie także o uciążliwościach związanych z remontem mostu w Wyszogrodzie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sportowy Sochaczew to największa inwestycja sportowa w historii naszego miasta. Po otwarciu kompleksu przy ulicy Warszawskiej przyszedł czas na chodaków. Efekty są zaskakujące.
9: Jestem bardzo zadowolony. Mamy jeszcze końcowy odbiór, jeżeli chodzi o balon i tutaj czekamy na informacje. Natomiast kompleks już jest oddany. Trybuna, szatnie, zaplecze, budynek klubowy, parkingi. Tam naprawdę bardzo dużo się zmieniło przy ulicy Chopina 101 i widać to. No i tutaj nie sposób powiedzieć, że inwestycja łącznie wynosiła 36 milionów. Ponad 30 milionów to dofinansowanie z programu, którego już nie ma, Polski Ład.
8: Mówił burmistrz Daniel Janiak. W otwarciu obiektu uczestniczyła też dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
10: Dla mnie jest to moment szczególny, ponieważ 17 lat mojego życia zawodowego, czyli większość, spędziłam właśnie tutaj w Chodakowie i pamiętam, jak to wyglądało, kiedy tutaj rozpoczęłam pracę. Wtedy jeszcze obiekty nie były miejskie, były to obiekty pod zarządami klubów. Także zmieniło się mnóstwo. No wszystko to wygląda fantastycznie. Jest trybuna z doskonałą widocznością, jest przede wszystkim boisko ze sztuczną nawierzchnią, które będzie zakrywane balonem pneumatycznym. Mamy nowe profesjonalne boisko do siatkówki plażowej. O tym też warto mówić, ponieważ skupiliśmy się przede wszystkim tutaj na stadionie miejskim. Także dla Mosiru to kolejne wyzwanie, kolejne obiekty w naszym zarządzie, ale myślę, że damy radę tak jak do tej pory.
8: Rozpoczęte w ubiegłym roku jesienne spotkania z rekonstruktorami organizowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą mają swoją kontynuację. Tym razem w formie rajdu pod hasłem na pomoc walczącej Warszawie szlakiem żołnierzy AK Skowronek przez Puszczę Kampinoską. We współpracę włączyło się Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
11: Chcieliśmy również we współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zrealizować kolejny projekt, który nawiązuje do historii lokalnej. Ruszymy szlakiem przez tereny Puszczy Kampinoskiej. Spotkamy się z osobami, które lubią taką turystykę pieszą, a jednocześnie będziemy starali się powiązać ją z historią. Będziemy szli szlakiem kompanii kapitana Mścisława od Witkowic do Myszor przez Tułowice.
8: Mówił Jakub Wojewoda ze stowarzyszenia. Do przebycia na pieszo będzie około 12 kilometrów. Uczestnicy przeprawią się też przez Bzurę za pomocą pontonów. Wydarzenie odbędzie się 11 października. Udział bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Ruszyły prace związane z wymianą nawierzchni mostu w Wyszogrodzie. Prowadzi je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy sfrezują starą nawierzchnię, ułożą nową warstwę i wykonają oznakowanie poziome. Na przełomie października i listopada zaplanowano kolejny etap robót. Wtedy wymienione zostaną urządzenia dylatacyjne. Niestety wydłużenie czasu przejazdu jest dosyć dotkliwe, zwłaszcza w godzinach szczytu.
12: Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6 zł 79 groszy, czyli o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7 zł 82 grosze. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
12: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
6: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
12: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. W Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 10, no może 11 stopni. Tyle obecnie powinny pokazywać się termometry w mieście i pokażą tych stopni 20. Tak ma być się w tym najcieplejszym momencie. No i słońce, które będzie do nas dziś wyglądało z zachmur, tych może być nieco więcej, choć bez deszczu. Tych opadów dopiero spodziewajmy się w czwartek i to pod koniec dnia i też w ciągu weekendu, szczególnie przy sobocie, może ponownie nam popadać. Temperatury jeszcze z 20 z plusem właśnie do czwartku włącznie, a od piątku delikatnie się nam schłodzi. Mówimy o 14, może maksymalnie 16 stopniach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No teraz jeszcze pozdrówmy tych, którzy dziś się świętują. Artur, Brunon i Fryderyka, ale też Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Aksaniusz i Wiara. To wszyscy ci, którzy mają dziś imieniny. No to przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. No i gramy.

0: brytyjska piosenkarka, modelka i aktorka. Żeby było jasne, ani DJ Seagala, ani James Arthur nią nie są, tylko Samantha Fox, bo ta już za chwilę pojawi się w hicie dnia w Radiu Sochaczew. A trochę tych przebojów, no, wylansowała, trzeba przyznać. My już teraz zagramy właśnie jeden z nich.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Touch Me to oczywiście ten jeden z jej największych, ale my stawiamy na równie przebojowe I Only Wanna Be With You. No i gramy dla Was już teraz.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.

Jeszcze więcej muzyki na 94.9. To Topic i ATV i ich Your Love 9 PM. Za chwilę pogramy wam dalej. W Radiu Sochaczew pojawi się Cyril, ale też i słów kilka o drugim sochaczewskim biegu z psem, bo właśnie na takie wydarzenie zapraszam Osir. To już w niedzielę o godzinie 9.30 w Parku Garbolewskiego, a do pokonania 2 km. Udział za darmożkę, także zabierajcie swojego czworonożnego przyjaciela i wpadajcie. No a godzinę później wystartuje jesienna piątka. I szczerze mówiąc, to ja mam taki pomysł, bo ja bym te nieco bardziej nerwowe pieski to zostawił właśnie na ten bieg na piątkę. No mogłyby być niezłą motywacją. Dobry burek, siad. Bez nerwów. Burek, burek. I wtedy najpierw mielibyśmy bieg z psem, a później bieg przed psem, a w zasadzie ucieczkę. Ale za to jakie czasy by się udało wykręcić. Ha, życiówki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska.
3: No to ruszamy na drogi. Jak sytuacja przed ósmą? No to dla tych, którzy jadą w stronę stolicy, 92 to tak naprawdę przed Ożarowem. No to dopiero będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Na A2 no nie wygląda to źle i przejazd autostradą raczej większych kłopotów nie powinien sprawiać. A jeżeli jedziecie trasą 580, to Stare Babice dopiero tuż przed Warszawą będzie trzeba nieco wyhamować. 92, ale do Łowicza i od Łowicza tu kłopotów nie widać. Trasa na Skierniewice też takich nie powinna wam przysparzać. 705 przez Nową Suchą i Bolimów. No to jest przejezdnie. Dobrochowa, tu też nie widać, by coś niepokojącego się działo, no ale na obwodnicy już Rondo Kuznocińskie, no to jest oblegane. Od Żdarowa tych samochodów zdecydowanie więcej, no i tu cierpliwość może się przydać. W samym mieście, no to ścisłe centrum, co najwyżej te główne skrzyżowania, czyli właśnie Traugutta, Staszica z Warszawską i Płocką i sam przejazd przez most może być nieco wydłużony. No i też Warszawska z Piłsudskiego i 600 lecia, tu także poczekacie na zmianę świateł.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Muzyka i głos AI.

0: Leopard.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

Margaret na 94,9. 10 minut równo dzieli nas od 8. Słuchacie Radia Sochaczew, o pełnej oczywiście wiadomości. A tymczasem też słów kilka o tym, co już w ten weekend 10 października, czyli to będzie w najbliższą sobotę właśnie, w Młodzieszynie odbędzie się festyn, czyli Dzień Pieczonego Ziemniaka. Także jak jesteście jego miłośnikami, no to zapraszamy, bo w programie Moc Atrakcja to na przykład wybór króla i królowej ziemniaków. Zachęcamy już dziś, aby rozpocząć się poszukiwania wyjątkowych ziemniaków i przynieść je na festyn. Królem ziemniaków zostanie największy i najcięższy okaz, a królową ten o najbardziej fantazyjnym kształcie. Tak tłumaczy wójt Monika Pietrzyk. Ale będą też na przykład konkursy. To klasyczny bieg w workach, konkurs na najdłuższą obierkę czy obieranie ziemniaka na czas. Oczywiście tego wszystkiego dużo, dużo więcej z tym ziemniakiem w roli głównej. Ten piknik, raz jeszcze przypomnę, odbędzie się 10 października od 14 do 18 koło GOKu w Młodzieszynie. Wstęp jest wolny. A szczegóły także znajdziecie na tusochaczew.pl.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, złoty 59 za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
12: Na zegarach już prawie 8.
13: Logistyka, transport i nowoczesne technologie. Sochaczewski ogrodnik otrzyma sprzęt za blisko 230 tysięcy złotych. Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia świętowała jubileusz 25-lecia obecności w Rybnie. W tym serwisie także o wynikach 20. edycji konkursu wojewódzkiego Wierzba. Muzeum Ziemi Błońskiej znów na podium. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Niemal 230 tysięcy złotych. To kwota, która pomoże doposażyć pracownię spedycyjno-logistyczną oraz pracownię kształcenia zawodowego w sochaczewskim ogrodniku. Środki pochodzą od Portu Polska w ramach programu Edukacja. Umowa z wykonawcą została właśnie podpisana. Na miejscu obecny był dyrektor szkoły Marek Wernicki.
14: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy zrealizować we współpracy ze spółką CPK Port Polska projekt edukacyjny skierowany dla naszego najmłodszego technikum, to jest technikum kształcącego w zawodzie bardzo przyszłościowym, technik eksploatacji portów i terminali. Jest to kierunek, który od wielu lat rozwija się w naszej szkole bardzo prężnie, a dzięki podpisaniu dzisiejszej umowy nasza baza dydaktyczna wzbogaci się o świetne materiały, z których nasi uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak funkcjonują firmy logistyczne, porty, terminale na co dzień.
13: Pomysłodawczyni projektu Anna Trzcińska wyjaśniła, co konkretnie będzie zakupione.
15: Otrzymamy specjalistyczne makiety zarówno terminali, portów, jak i elementów całej infrastruktury. Dzięki temu nasi uczniowie będą mogli już naprawdę wczuć się w rolę i nie uczyć się tylko teorii. Wzbogacimy się także o Google VR i o bardzo profesjonalną pracownię RFID i tutaj będziemy mogli w praktyce uczyć tej części magazynowej. No i tutaj również takie drobne rzeczy jak klocki, które pomogą łatwiej zrozumieć formowanie paletowych jednostek ładunkowych.
13: Już od 25 lat w Rybnie działa wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Siostry z tej okazji zorganizowały specjalną uroczystość. Wziął w niej udział m.in. wójt Damian Jaworski.
16: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Wojciech Osiar. W Eucharystii uczestniczyli również licznie przybyli kapłani, siostry ze wspólnoty, mieszkańcy gminy Rybno oraz zaproszeni goście. Był to szczególny czas dziękczynienia za 25 lat obecności wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie za modlitwę, codzienną posługę i dobro, które przez te lata stało się częścią naszej lokalnej społeczności.
13: 20. edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba Rozstrzygnięta z naszej okolicy doceniono Muzeum Ziemi Błońskiej. W kategorii wystaw organizowanych przez mniejsze muzea placówka zajęła drugie miejsce za wystawę Szli Razem Szlakiem Nadziei, potomkowie Ziemi Błońskiej, jedni z wielu w armii Andersa. Gratulujemy.
0: 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10. piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce. Zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
17: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
17: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
19: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
17: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Przyjemna jesień, przyjemny początek października, zdecydowanie, no bo słońce, które nam towarzyszy i dziś się towarzyszy, będzie od czasu do czasu, może tych chmur nieco więcej, ale bez deszczu i przy 20 stopniach, może nawet i więcej, tak zapowiadają nam synoptycy. Środa i czwartek do 22, ale już pod koniec dnia przy czwartku może pojawić się deszcz, podobnie jak w sobotę też parasole mogą się przydać. Piątek, sobota i niedziela już nieco chłodniej, mówimy o 14, może 16 stopniach w ciągu dnia.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: I już 7:55, no to pozdrawiamy tych, którzy w pracy. To Radio Sochaczew na dzień dobry. I kolejne dźwięki, które dla Was gramy. Krzysztof Krawczyk i Goran Brygowicz. Dajcie głośniej. Dam gitarę.

DJ Tiesto, jego Lay Low. No i to są dobre wieści dla fanów właśnie DJ-a Tiesto, bo przecież w tym roku pojawi się w naszym kraju w wakacje, jeżeli się nie mylę, zagra i Tiesto in Concert. Właśnie to duże wydarzenie na stadionie Legii nas czeka. No to gorąco polecamy. 2027 pod znakiem DJ-a Tiesto, to na pewno. No a jeżeli chodzi o to, co na naszym Facebooku, bo w porannym poście pytaliśmy was o to, co dobrego ostatnio was spotkało. No właśnie, bo może znaleźliście stówkę na ulicy, ktoś się zrobił wam miłą niespodziankę, albo szef pochwalił, to koniecznie dajcie nam znać, tak jak zrobiła to Dorota, która napisała, że z miłych rzeczy, które się jej przytrafiły ostatnio, to koncert Mroza w Łodzi. A Robert z kolei napisał, że z takich miłych rzeczy to siedzi drugi dzień z rzędu w pracy. No jeżeli jest to na przykład wymarzona praca, no to pewnie, że może być miło. A jak u was właśnie spotkało was ostatnio coś dobrego? Piszcie, dajcie nam znać, poranny post na Facebooku Radia Sochaczew. Tam możecie zostawiać komentarze.

0: to Ariana Grande i DJ Z i Break Free. Za nami 19 minut po 8 słuchacie Radia Sochaczew. A co klika się w sieci, to na tusochaczew.pl znalazłem artykuł z aktualnymi ofertami pracy PUP Sochaczew. No to jak noga się powinęła i chwilowo jesteście bez roboty, to ja bym jednak zajrzał, wiecie, żeby w tej PUPie nie zostać.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Muzyka i głos.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
8: Reklama. Krew!

Tyszyn, czyli DJ Purple Disco Machine i Kungs. No, rozgrzewają nas o poranku zdecydowanie. 8.30 na zegarach, a jak coś się dzieje się na drogach, to dajcie znać 46 863 22 22. To niezmiennie numer do Radia Sochaczew, bo za chwilę na te drogi właśnie ruszamy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Sprawdźmy, jak przed dziewiątą na drogach. Patrząc na to, co w samym mieście Piłsudskiego Licealna, tu te okolice, czyli przy rondzie, będzie trzeba delikatnie zwolnić. Piłsudskiego na wysokości Olimpijskiej, dojeżdżając później do Warszawskiej i 600-lecia. No to tu na światłach zaczekacie. Sama Warszawska, jadąc od ronda od Wójtówki, podobnie. Na 600-lecia też ten ruch może być nieco większy. W okolicach Pokoju tu będzie trzeba zwolnić. Samą Pokoju, dojeżdżając do Staszica, też ten wyjazd może potrwać ciut dłużej. Na Staszica przy Warszawskiej i Płockiej, ale z drugiej strony też Traugutta podobnie. Także tych samochodów mamy więcej. Tych jadących przez most w ciągu ulicy Płockiej od Łowickiej i Gawłowskiej, tu w rejonie tego skrzyżowania, także może być ciaśniej. Na pewno spory ruch na obwodnicy przy rondzie Przyszelu, czy także przy tym w Kuznocinie. No tu będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale też i kłopotliwie może być na trasie do Warszawy, czyli na 92. Wciąż sporo samochodów, Błonie, Ołtarzew i Ożarów. Na A2 nie jest źle, przejezdnie w jednym i drugim kierunku, czy Łódź, czy Warszawa. No a patrząc na to, jak jedzie się w stronę Łowicza 92 i dalej aż do Kutna, no to tu nie widać nic niepokojącego. Sam wjazd i zjazd z A1 w rejonie Kutna, tu też bez kłopotów, gdybyście jechali właśnie w tamto miejsce. 46 863 22 22. Raz jeszcze przypominamy numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, to jest dobry moment, by dać się znać, a my życzymy szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
11: tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
16: Reklama.

absolutnie nie powinna się tak czuć obca, bo na naszej playliście no, rozgościła się już na dobre. Bryska za nami, 11 minut i będzie 9 i będzie też spotkanie z Henrykiem Gołębiewskim. No właśnie, tak, z tym znanym aktorem, to w gminie Nowa Sucha i to na zaproszenie sołtysów. Czytam o tym na tusochaczew.pl. Henryk Gołębiewski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce, znany z kultowych filmów i seriali dla dzieci i młodzieży, takich jak Wakacje z duchami czy Stawiam na Tolka Banana. W ostatnim czasie wystąpił w filmie Eddie, za co otrzymał uznanie i nagrodę. No i podczas spotkania, no to będzie okazja, by poznać kulisy z życia i pracy, ale także pasji aktora. Będzie to okazja, by wysłuchać fascynującej rozmowy, pełnej anegdot i refleksji. Będzie też czas na pytania i autografy. Tak właśnie zachęcają organizatorzy. No i kiedy odbędzie się to spotkanie? No to już 9 października, czyli jest to najbliższy piątek i godzina 17. OSP Kozłów Szlacheckim. To tam z Henrykiem Gołębiewskim będzie można się spotkać i nieco więcej dowiedzieć się na jego temat, a wstęp jest wolny.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, złoty 59 za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
2: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
10: Na zegarach minęła już 9:00.
11: Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Sochaczewie wchodzi w etap realizacji. To efekt naszego głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Strategiczne inwestycje kanalizacyjne w gminie Iłów na finiszu. W tym serwisie także zapraszamy na zajęcia wokalne do Nowej Suchej. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Projekt Smart Sochaczew, bezpieczne przejścia dla pieszych, zgłoszony do budżetu obywatelskiego Mazowsza dzięki głosom mieszkańców, będzie zrealizowany. Kolejne 4 przejścia dla pieszych w naszym mieście zostaną doświetlone. To kontynuacja projektu, jaki zwyciężył w BOM-ie rok temu i jaki będzie zrealizowany w najbliższych miesiącach. Na jakim etapie są prace, wyjaśnia współautor i jednocześnie radny Sejmiku Mazowieckiego Michał Orliński.
12: Jesteśmy po przetargu. Jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Teraz już trwają ostateczne prace projektowe, pozwolenia, uzgodnienia z PGE. W najlepszym według nas czasie to będzie ta realizacja inwestycji do końca roku, ale wiemy, że czasem te pozwolenia wszystkie na przyłącza, projekty i tak dalej trwają troszeczkę dłużej, więc myślę, że najlepiej jakby to się zakończyło do końca roku, ale na później w pierwszym kwartale przyszłego roku już z pierwszej edycji naszego budżetu obywatelskiego Mazowsza te 19 przejść dla pieszych będzie doświetlone.
11: Wśród 19 przejść dla pieszych doświetlone zostaną także te w Chodakowie.
12: Wiemy, że tam jest aleja zabytkowa, historyczna. Tutaj też jest ciężko jakieś prace naprawcze, między innymi chodnika przy tej drodze wojewódzkiej, ponieważ to jest aleja zabytkowa. Tutaj uzgodnienia z konserwatorem zabytków, ale te przejścia dla pieszych w tej alei będą doświetlone i będzie też bezpieczniej w dzielnicy Chodaków.
11: Kończą się strategiczne inwestycje kanalizacyjne w gminie Iłów. Chodzi o budowę kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary Iłów oraz o modernizację oczyszczalni ścieków w Iłowie. Samorząd ma jednak w planie kolejne inwestycje.
13: Na tą chwilę są to prace projektowe. Prace projektowe obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilówka Górna, Narty oraz Iłowie przy ulicy Bitwy nad Bzurą i ulicy Okrężnej. Wartość zadania na prace projektowe jest ponad 200 tysięcy złotych. Planujemy również budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Brzozów Stary, etap trzeci. Obejmuje ona podłączenie osiedla domów jednorodzinnych.
11: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej zaprasza na zajęcia wokalne. Prowadzi je Weronika Migda. O szczegółach dyrektor GOKU Ireneusz Łukawski.
14: Spora już jest grupka, około 10 dzieci. Zapraszam, grupa jest otwarta, jak najbardziej zapraszam. Widzę, że dzieci są bardzo zadowolone z prowadzenia tych zajęć. Mam nadzieję, że ktoś tam gdzieś może zaistnieje gdzieś dalej, jak się teraz pouczy śpiewać. Dzieciaki się już zaprezentowały na imprezie powitania lata w Nowej Suchej, której dzieci śpiewało, bardzo pięknie śpiewali. Świetnie przygotowała ich pani Weronika, więc zapraszam.
11: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
0: Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
15: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
0: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 zł mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Ceny paliw w najbliższych dniach mają być więc stabilne. Co innego pogoda, tu czeka nas zmiana. Jeszcze dziś i jutro słonecznie i ciepło, ale już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
16: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
0: Padać będzie właściwie przez cały weekend.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: W zasadzie wszystko przed chwilą zostało powiedziane, jeżeli chodzi o pogodę. Mógłbym tylko dorzucić, tak, właśnie tak będzie. I tyle, ale skupmy się na tym, co właśnie dziś i trochę się pocieszmy tą fajną pogodą, bo no będzie przyjemnie. Sporo słońca, to na pewno, może od czasu do czasu tych chmur nieco więcej i to słońce gdzieś tam się nam skryje, ale deszczu nie widać ani dziś, ani jutro przy czwartku. Pod koniec dnia, szczególnie noc z czwartku na piątek może być deszczowa, no i właśnie to ochłodzenie, o którym słyszeliśmy, no bo czwartek to 22 stopnie, a przy piątku już zaledwie tych stopni 14 i taki może być też weekend. No i że spędzimy go pod parasolem. Noce chłodne, bo mówimy o 8-9 stopniach i tak będą witać nas właśnie najbliższe ranki.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Gminy Rybno i Sochaczew w gronie gmin z najwyższą medianą wynagrodzeń. Gdybyście chcieli ten temat prześwietlić, to jest na tusochaczew.pl. Odsyłamy Was na portal. 7 po 9 i elektryczne gitary na start tej godziny. To Radio Sochaczew. Na dzień dobry, Łukasz Matusiak. Cześć.

0: wrócili z nowym materiałem. Ich Feel My Love za nami, a towarzyszy im Michael Patrick Kelly. 21 minut po godzinie 9, dwie reklamy i wracamy, a to dlatego, że za chwilę rozmowa z porannym gościem, którym będzie Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów. Warto być blisko.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
1: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firmy Sochaczew Rej.

0: Remonta 4.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: A naszym gościem jest wójt gminy Iłów, Jan Kraśniewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Bracia Marian i Henryk Popielarkowie, honorowymi obywatelami gminy Iłów. Za nami, za wami, wzruszająca uroczystość godna. Dołożyliście wszelkich starań, żeby tak było.
3: Tak, to było popołudnie pełne emocji i wzruszeń, które udzielało się wszystkim, nie tylko rodzinie Popielarków, bohaterów ziemi iłowskiej. Natomiast te emocje nam się również udzielały, było dużo gości i to przełożyło się na to, że może w tych emocjach nie wszystkich powitaliśmy tak jak trzeba, ale na pewno chcieliśmy serdecznie przyjąć i ugościć. A w ogóle celem najistotniejszym to było oddanie honoru, złożenie hołdu właśnie bohaterom. My po prostu upomnieliśmy się o bohaterów ziemi iłowskiej. Może najpierw upomniała się Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, odnajdując sztandar, więc w tym momencie my dopełniliśmy już dzieła ich odkryciu i chcę powiedzieć, że myślę, że to, co powiedział Daniel Wylot, że po prostu to znalezisko zostało jakby potwierdzone tym nadaniem honorowego tytułu obywatela gminy Iłów. Myślę, że bez wątpienia nikt nie ma wątpliwości, że to zachowanie Mariana i Henryka Popielarków było rzeczywiście bohaterskie. Tutaj na miejscu i w ogóle oddali życie dla Warszawy czy ojczyzny, więc myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Byli goście z Wrześni, Warszawy, bo 68. Pułk Piechoty z Wrześni, więc był wiceburmistrz Artur Mokrzycki i wymieniliśmy poglądy. Oni też byli usatysfakcjonowani, że ci bohaterowie zostali upamiętnieni. Natomiast chcę powiedzieć, że za tym kryje się duża praca. Najpierw odkrywców historii, bo przecież po 80 latach odnaleźli ten sztandar i nie za pierwszym razem, tylko to jakaś praca ciągła, prawda, naprowadziła ich właśnie do tego krzyżyka. Także później te przygotowania, jeżeli chodzi o całą uroczystość, skupiły się przede wszystkim na Urzędzie Gminy i Szkole Podstawowej. Tutaj dyrekcja szkoły stanęła na wysokości zadania, prawda, przygotowała piękne dekoracje, jak również to organizacyjnie prowadziła pani sekretarz Anita Głażewska, no ale też bardzo wspomagała ją Daria Piecka z urzędu i nie tylko, więc to praca zespołu. Do tego praca naszych partnerów, bo i leśnicy, i ta honorowa asysta wojskowa, prawda, to też to zaangażowanie było bardzo duże. Oczywiście Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Wszyscy wspólnie, myślę, że złożyliśmy godnie hołd naszym wspólnym bohaterom, bo to, prawda, bohater jest nie tylko iłowski, ale teraz i Wrześni, i Warszawy, bo w Warszawie zginęli. Natomiast no, wzruszające było spotkanie przede wszystkim z rodziną, bo tam była siostrzenica i bratanek, prawda? No i oni wyrazili swoją opinię. Myślę, że są w jakimś stopniu usatysfakcjonowani, że pamięć o ich potomkach przetrwa dłużej.
2: O ich wujkach ładnie mówili, o wujkach wzruszeni.
3: Wujek dla siostrzenicy, stryjek dla bratanka, prawda? No, tak. No i akurat ja się dowiedziałem, że do 86 roku popielarkowie jeszcze mieszkali w Krzyżyku Jurowskim. Ja w Iłowie jestem od 93 roku, prawda?
2: Troszkę się minęliśmy
3: się. No, ale myślę, że no, byli sąsiedzi też, prawda? I dobrze, no, trzeba jakąś, myślę, jakoś to podkreślać, że my jesteśmy stąd, nasi bohaterowie są z Iłowa, z ziemi iłowskiej.
2: Piękna uroczystość za nami, ale zmieniamy już temat. Przechodzimy do prozy życia. Gmina Iłów się zmienia, zmienia się infrastruktura, remontujecie cały czas drogi. I tak w ostatnim czasie miało miejsce takie oficjalne oddanie do użytku dwóch dróg w Henrykowie i w Giżycach.
3: Tak, to w zasadzie ostatnie drogi, które zrealizowane zostały z Polskiego Ładu przy 95% dofinansowaniu i tu mamy porównanie z bieżącymi dofinansowaniami. Natomiast w Giżycach i Henrykowie to dwa odcinki, w zasadzie obydwa po 700 metrów, więc to do tych dróg w pakiecie to w zasadzie tam 6 odcinków było ostatecznie, bo najpierw 5, ale później uzupełniliśmy o 1, no to całość kosztowało ponad 5 700 000 zł, prawda? A nasz udział był mniej niż 300 000. Także był pan poseł Maciej Małecki, bo ten Polski Ład w zasadzie dyskutowaliśmy wstępnie zawsze z panem posłem, no i wspomagał nas w pozyskiwaniu tych środków. Ja w tym momencie bardzo dziękuję. Giżyce w ostatnim czasie rzeczywiście mają centrum stworzone, bo wszystkie drogi w centrum Giżyc są asfaltowe, a w Henrykowie też to nie jest pierwsza droga, którą wykonaliśmy, bo wcześniej wykonaliśmy drogę właśnie od Giżyc do Henrykowa, tam do, przede wszystkim do przedsiębiorstwa dużego, bo tam duży ruch był. Cieszę się z tego tytułu, bo te prace postępują. Żałuję, że teraz te dofinansowania są mniejsze i powiem o drodze w Brzozówku. Tam jest droga, odcinek drogi 934 metry. I on z przetargu blisko 1 000 000 zł, ale wszystkie te nadzory jeszcze, prawda, to ponad 1 000 000 zł. I do tego mamy 100 000 dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. No cenne każde dofinansowanie jest, ale mówię to, żeby mieszkańcy wiedzieli, że żeby wykonać kilometr drogi, to my musimy dołożyć aż 900 000 zł. Więc pytanie, ile takich dróg nasz samorząd może udźwignąć? Ja mam satysfakcję, że w końcu ta droga w Brzozówku, Targaszew, zostanie wykonana, bo ta droga była dyskutowana już w pierwszej debacie tutaj, tu w Radio Sochaczew i o tej drodze była mowa, pamiętam, więc ile czasu upłynęło, żeby to zrealizować, ale cieszę się. zawsze były przeszkody, nie tylko finansowe, prawda, bo szerokość tej drogi, prawda, szerokość pasa drogowego była wątpliwa. Tym razem myślę, że to będzie zamknięte ze względu na duże koszty. Myśleliśmy o tym, żeby to podzielić na odcinki, ale uważam, że dobrze, że to w całości wykonamy, zamkniemy, bo no, ileż można mieszkańcom odpowiadać jeszcze nie teraz.
2: A tu proszę bardzo, już teraz, bo to już za chwilę.
3: Teraz. Tak, bo ja myślę, że od poniedziałku przedsiębiorstwo, to jest Ryszard Chłystek, i od poniedziałku zaczną się roboty i myślę, że nie potrwają dłużej jak tydzień. Jestem przekonany, że w tym samym tygodniu pewnie się zamkną, ale nie chcę za dużo obiecywać mieszkańcom. Przed nimi trochę tam nieporządku, trochę utrudnień, no ale cóż, to jest tydzień utrudnień w stosunku do korzyści.
2: Tym akcentem kończymy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
12: Reklama.

Tak trochę pod nóżkę, no nie? Felix Jen, jego Now Therapy i 8 minut, które równo dzielą nas od godziny 10. Słuchacie Radia Sochaczew. Posłowie PiS z kontrolą poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. O co dokładnie chodzi? No to te szczegóły w wiadomościach o pełnej. Warto być wtedy z Radiem Sochaczew na 94,9. A czego jeszcze do pełnej sobie posłuchamy? Mrozu i Kacperczyk, ich nowość, wszystko czego chciałem. Już teraz można dać dużo głośniej.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, złoty 59 za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
11: I minęła już 10.
12: Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Biskup Roman Pindel o powodach odwołania proboszcza w Grójcu. Kolejne statki na Morzu Czarnym trafione przez drony. Miriam Lipińska. Posłowie PiSu z kontrolą poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak wczoraj omyłkowo alert RCB dotyczący zagrożenia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dostali mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie kraju zamiast województwa lubelskiego.
13: Podczas kontroli będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a, jak wygląda procedura, w jaki sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
12: Mówi poseł Jan Kantak z PiSu. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel ujawnia nowe informacje w sprawie odwołanego z funkcji proboszcza parafii w Grójcu. Parafianie stanęli za duchownym murem, ale kuria twierdzi, że decyzja jest ostateczna. A teraz biskup przekazał nieco więcej na temat powodów odwołania proboszcza.
14: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
12: Kiedy biskup przyjechał w niedzielę spotkać się z radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Trwa ustalanie, co było przyczyną nocnego pożaru w jednym z krakowskich szpitali. Ewakuowano 38 osób, a 10 pacjentów i pracowników z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi trafiło na SOR. Palić zaczęło się tuż po północy, relacjonuje kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej.
15: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
12: Zniszczenia spowodowane przez pożar nie są bardzo duże. Kolejny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach. ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj także na Morzu Czarnym drony uderzyły w turecki statek transportujący kukurydzę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. I na koniec zmieniamy temat. Sukces unikalnego w skali kraju programu dopłat do studenckich posiłków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwudaniowy obiad kosztuje tam teraz 18 zł, a nie ponad 30 zł jak kiedyś. Na uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki.
16: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
17: Wygląda to ładnie. Co to jest?
18: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
19: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kryczaną i kolesławem. Zniżką zapłaciłem 18 zł.
17: To jest dobra cena?
20: Nawet bardzo dobra.
17: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
20: W Krakowie zdecydowanie nie.
12: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
21: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
22: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
23: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 punkty i kiepskie nastroje. Tak wygląda sytuacja Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj nasze zespół przegrał w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i stracił szansę na bezpośredni awans do dywizji A. To był mecz do wygrania, mówi bramkarz Marcin Bułka.
25: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz. Dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
24: Porażka z Bośnią oznacza powrót do dyskusji na temat przyszłości narodowej drużyny pod wodzą Jana Urbana. W misję selekcjonera wciąż wierzy Piotr Zieliński.
26: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
24: W listopadzie Polacy zagrają jeszcze dwa mecze, wyjazdowy z Rumunią i domowy we Wrocławiu ze Szwecją. Wczoraj w dywizji A Francja wygrała z Belgią 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Dziś ostatnie mecze podczas tego okienka. Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Czechami. Hubert Hurkacz znów przegrał z kontuzją w półfinale turnieju w Pekinie. Poddał się przy stanie 6-4-3-2 dla Australijczyka Alexa de Minora. Polak poinformował, że to kłopoty z przywodzicielem, ale nie powinny go wykluczyć z udziału w turnieju w Szanghaju, który rozpocznie się jutro. W turnieju kobiet w Pekinie dziś rusza czwarta runda. Iga Świątek o ćwierćfinał jutro zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Rosyjskie siatkarki zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja FIVB oficjalnie potwierdziła, że Rosjanki znalazły się w gronie 32 zespołów, które zagrają w USA i Kanadzie. To oczywiście następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji oraz światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od 2022 roku. Mimo tego męska kadra na Mistrzostwach Świata nie zagra, ale tylko dlatego, że nie zamierza występować w Polsce.
21: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
22: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
23: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
27: Co po 10:00 to zajrzymy sobie do Rybna, do tamtejszej biblioteki, ale też i na Chodakowski Stadion. Także bądźcie z nami.

0: uczestników i to właśnie publiczność, czyli wy, będziecie mogli zdecydować, jakie tematy chcielibyście poruszyć i o co gościa też zapytać. A pytania mogą dotyczyć zarówno relacji z innymi, emocji, codziennych trudności czy życiowych wyborów, jak i też tematów związanych z książkami oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym Ewy Wojdyło. Po zakończeniu tego spotkania przewidziano też czas na wspólne zdjęcia oraz zdobycie autografu. No to raz jeszcze przypomnę, Rybnowska Biblioteka, najbliższy czwartek i godzina 17:00, tam się wybieracie. Ale udział, mimo że w tym spotkaniu jest bezpłatny, no to trzeba się zapisać, bo to ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Zresztą wszystko, co wam potrzebne, znajdziecie na tusochacze.pl.
1: Radio Sochacze. Reklama. Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793-358-952. Dogodny i szybki transport.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Muzyka i głos.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

0: to nie może trwać wiecznie, ale ten numer przynajmniej powoduje, że te wspomnienia z tego letniego okresu do nas wracają i mamy nadzieję, że są bardzo przyjemne. Sylwia Grzeszczak i jej Mango i 21 minut, które pozostały do godziny 11. Mieliśmy zajrzeć sobie do Chodakowa na tamtejszy stadion, bo ten przecież został zmodernizowany i przebudowany. No i oddany już przede wszystkim do użytku, bo ta uroczystość oddania tej nowej infrastruktury sportowej miała miejsce 3 października, ale też tego dnia odbył się mecz domowy Bzury. No i trzeba stwierdzić, że idealnie wpisał się w ten odświętny charakter soboty, bo piłkarze trenera Piotra Chmielaka nie mieli litości dla rezerw mszczonowianki i pewnie wygrali aż 7-0. Porywająca była nie tylko gra, ale i doping prowadzony na nowej trybunie. To była totalnie inna liga, jak można przeczytać na tusochaczew.pl. A kiedy kolejny mecz i te emocje? 11 października i wtedy Bzura zagra w Grodzisku Mazowieckim z trzecim zespołem Pogoni. To spotkanie wystartuje o 15:00, także będziemy, no co, mocno trzymać kciuki. Tusochaczew.pl i zakładka sport, tam więcej szczegółów.
1: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18:00 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
19: Reklama.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, wiejski dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, 1,59 zł za sztukę. Serek puszysty, Twój smak, w asortymencie 150 gramów, piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
4: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609-507-907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
1: Jest punktualnie 11. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Jaśniej w Sochaczewie. W najbliższym czasie w naszym mieście pojawi się 27 nowych lamp typu LED. Gdzie? O tym już za chwilę. W tym serwisie będzie też o aktywnych seniorach gminy Campinos, a także o dniu pieczonego ziemniaka, na który zapraszają władze Młodzieszyna. To już w najbliższą sobotę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W mieście Sochaczew pojawi się 27 nowych punktów świetlnych. Na ulicy Boryszewskiej inwestycja będzie wykonana wspólnie z gminą Nowa Sucha. O szczegółach burmistrz Daniel Janiak.
10: I to jest tutaj taka ciekawostka, że to jest taka Boryszewska, ponieważ to długa Boryszewska jest aż za przejazd kolejowy, a tam z jednej i z drugiej strony Boryszewskiej jest gmina Nowa Sucha i to jest dosłownie taki mały wycineczek, który nie jest połączony w ogóle z miastem. No ale na mapie jest to ulica Boryszewska. I tutaj też cieszę się, bo udało się podjąć dobre działania i współpracę z wójtem gminy Nowa Sucha, żebyśmy nie musieli też budować pełnej infrastruktury. Kolejna ulica po Boryszewskiej to ulica Lema. Tam też pojawią się LEDy. Termiczna, Leśmiana, Konopnickiej i Kraszewskiego.
9: Campinoski samorząd zrealizował program Aktywni Seniorzy Gminy. Wykorzystano tu środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie prawie 33 tysięcy złotych. W ramach programu podjęto szereg aktywności.
11: W ramach programu odbywały się m.in. warsztaty edukacyjno-praktyczne, były warsztaty cukiernicze, warsztaty serowarskie, ale też były zajęcia rekreacyjno-sportowe, dostosowane oczywiście do możliwości osób starszych. Były wyjazdy edukacyjne i kulturalne, w tym wyjazd na Mazowiecki Festiwal Seniorów.
9: Mówił wójt Piotr Grzelak. Program zrealizowano we współpracy z Radą Seniorów gminy Campinos.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Najbliższą sobotę w Młodzieszynie odbędzie się festyn pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka. W programie Moc Atrakcji m.in. konkurs na królową i króla ziemniaków. W parku przy tutejszym ośrodku kultury pojawią się też liczni wystawcy.
12: Nie zabraknie również różnorodnych stoisk, na których będzie można znaleźć m.in. zabawki, ręcznie robione świece, naturalne kosmetyki, czy takie mydełka, biżuterię, rękodzieło oraz ekologiczne produkty. Na najmłodszych nie tylko będzie czekać popcorn, wata cukrowa i frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zapatrzeć się w swojskie na przykład wędliny. Będzie również doskonała okazja, aby zrobić zakupy, poznać lokalnych wystawców, czy znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich.
9: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. Gośćmi wydarzenia będzie sochaczewska grupa odkrywców historii, ale nie tylko.
13: Będą motodziki Kiernozia, to jest grupa pasjonatów motoryzacji. Chłopaki przyjadą na swoich maszynach. Będzie można zrobić sobie zdjęcia, pooglądać, porozmawiać o motoryzacji i naszą taką wisienką na torcie będzie Łowicki Tracker King, czyli organizatorzy głównie Łowickiego Tracker Kingu. Będą chłopaki ze swoimi maszynami, będzie ich stoisko, gdzie będzie można pooglądać ciężarówki, porozmawiać o motoryzacji. Myślimy, że to ściągnie najmłodszych fanów motoryzacji.
9: Mówiła Paulina Dylik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki, który jest współorganizatorem wydarzenia.
14: Tankujący benzynę i olej napędowy mogą chwilowo nieco odetchnąć dzięki powrotowi programu CPN. Na ulgę nie mogą natomiast liczyć tankujący autogaz. Oni muszą się szykować na podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
15: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30 zł, 3,35 groszy za litr. Natomiast w dalszym ciągu autogaz jest zauważalnie tańszy od zarówno benzyny, jak i diesla.
14: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a oleju napędowego 7,82. Zatonął jeden z dwóch statków trafionych przez drony na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona. Jej załoga, licząca 18 osób, została uratowana. Nie wiadomo, jakie są losy załogi jednostki, która poszła na dno. Oba trafione statki to jednostki handlowe. W rejonie incydentu w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej trwa operacja ratunkowa. To już drugi atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. Do poprzedniego doszło wczoraj. Drugi dzień akcji nurków minerów w Świnoujściu niedaleko gazoportu. Mają do zneutralizowania 5 lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej. Dwie udało się unieszkodliwić wczoraj, dziś czas na dwie kolejne. Akcja ma potrwać do czwartku. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Dużo słońca w całym mieście. Można by zaśpiewać. Mieście i nie tylko w całym powiecie sochaczewskim. Zresztą przeważnie słonecznie, 16 stopni Celsjusza, tyle zobaczymy na naszych termometrach, ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, mocniej wiać nie powinien nam jakoś mocno psuć planów i przeszkadzać, powieje średnio z prędkością 19 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, no to dzisiaj do 10 stopni Celsjusza spadnie, w nocy wtedy tyle będzie najmniej.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: A najwięcej to 21 stopni Celsjusza. Tyle będzie między 15 a 16. Wtedy taki pik temperaturowy osiągniemy. A więc to taka kontynuacja tej złotej, pogodnej, ciepłej i słonecznej jesieni. No i oby tego jak najdłużej. Oby jak najdłużej z nami była i z tego się cieszmy. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Heath Hunter, Walking on Clouds na początek tej godziny. A w tej godzinie także więcej miejskich tematów. O czym będziemy mówić? O tym już za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry.

0: szczęście.
1: Marisa będzie pięknie w Radiu Sochaczew. 20 minut po 11, już za moment o tematach miejskich, sochaczewskich będziemy rozmawiać. A wśród nich na przykład o nowym sprzęcie dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, bo taki sprzęt specjalistyczny trafi do właśnie ZKM-u. Będzie także o nowych wiatach przystankowych, o bieżących pracach i remontach. Czego spodziewać się, jakie drogi aktualnie są remontowane, a na jakim etapie są te prace i jakie będą w przyszłości. O tym już za moment w audycji miejskiej w Radiu Sochaczew. Zostańcie z nami.
2: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w

0: Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.
9: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
10: A w naszym studiu Sławomir Dragański, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Zaczynamy od, myślę, że jednak sporej zmiany, jaka będzie miała miejsce na sochaczewskich drogach. Mam na myśli drogi nieutwardzone. Podczas ostatniego śniadania prasowego u burmistrza właśnie pan wyjaśniał tę zmianę. Chodzi o to, że ZKM, Zakład Komunikacji Miejskiej, wziął na siebie równanie tych dróg. Proszę o szczegóły.
11: No tak, tak jak powiedziałem to na śniadaniu u pana burmistrza, w bieżącym roku radni zdecydowali przeznaczyć 500 tysięcy na zakup sprzętu drogowego. Czym to było podyktowane? Muszę powiedzieć, że w ostatnich latach, jak przeprowadzaliśmy przetargi na wykonanie takiej usługi przez firmy zewnętrzne, często żadne firmy się nie zgłaszały, albo zgłaszały się mało rzetelne. Mieliśmy duże problemy z równaniem tych dróg, bo nie było wykonawcy. Więc decyzją burmistrza stwierdziliśmy, że warto ten sprzęt zakupić, tym bardziej, że w Zakładzie Komunikacji Miejskiej istnieje grupa drogowa, która zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg, i byśmy rozszerzyli te ich działania właśnie o równanie dróg. I z chwilą przyznania dotacji celowej, tak jak mówiłem, ona wynosiła 500 000 zł, ZKM po przeprowadzaniu procedury przetargowej zakupił równiarkę samojezdną, zakupił walec 9-tonowy oraz uciąg z naczepą, który będzie służył do transportu tego walca. Są to sprzęty używane, ale wyglądają na naprawdę w dobrym stanie. Dzięki staraniom pani dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej udało się pozyskać dofinansowanie na przeszkolenie pracowników, bo są to maszyny drogowe, które obsługa wymaga odpowiednich kwalifikacji, a przede wszystkim uzyskania przeszkolenia, więc nawet ponad 9 tysięcy to dofinansowanie wyniosło. Udało się przeszkolić całą grupę drogową, która będzie obsługiwała te sprzęty. Więc myślę, z końcem, to już było bodajże z końcem września, pracownicy czy ukończyli szkolenie i myślę, że najpóźniej do połowy października te sprzęty wyjadą. Oczywiście dzięki temu będziemy szybciej reagowali na zgłoszenia naszych mieszkańców o nierównościach, jakie występują na tych drogach. Muszę powiedzieć także, że przy takiej skali inwestycji, jaką zrobiliśmy w ostatnich latach w utwardzeniu dróg, bo jest to kilkadziesiąt ulic, na 125 kilometrów dróg publicznych posiadamy jeszcze ponad 20 kilometrów dróg nieutwardzonych. Są to nawierzchni tłuczniowej lub też gruntowej, więc zakup takiego sprzętu do tych 20 kilometrów uważamy za bardzo celową dotację i dobry pomysł.
10: I z tego, co pan mi wyjaśniał, będziecie się starali pracować i działać tak, że jak już ten

0: sprzęt wyjedzie, bo to nie będzie łatwe, na ulicę, to będzie robił jak najwięcej po prostu.
1: Tak, oczywiście przyjmujemy na bieżąco zgłoszenia naszych mieszkańców i wiadomo, że ten sprzęt wymaga logistyki, czyli zaangażowania. Jeżeli w danym obszarze już będzie kilka ulic do równania, więc ten sprzęt wyjedzie, żeby to logistycznie też nie było zbyt drogie, ale i tak wiemy, że wykonując własną grupą drogową, te usługi będą dużo tańsze, niż mielibyśmy to zlecać firmom zewnętrznym.
0: I wkrótce te 500 000 się zwróci,
1: mówiąc krótko. Tak, oczywiście.
0: Zmieniamy temat. On też ma związek z Zakładem Komunikacji Miejskiej. Już niebawem, naprawdę niebawem, w naszym mieście pojawią się nowe wiaty przystankowe.
1: Tak, udało nam się zakupić 7 wiat przystankowych. To też była dotacja celowa Urzędu Miejskiego i tą procedurę przeprowadził Zakład Komunikacji Miejskiej. Naprawdę za 50 tysięcy 7 wiat wraz z montażem jest to bardzo dobry wynik. Mamy jeszcze dużo więcej zgłoszeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wyasygnować z budżetu następną taką pulę albo bardzo podobną i byśmy zakupili jeszcze więcej wiat. Ja bym może przytoczył miejsca, w których te wiaty będą zamontowane. Powiem tylko, że ich montaż jest przewidziany około połowy tego miesiąca, czyli w październiku, więc to bardzo, bardzo szybko się stanie. To są miejsca, w których dotychczas wiaty nie istniały lub była jedna, ale ona była już zniszczona, więc została zdemontowana. Taka wiata powstanie na ulicy Chopina, to jest przy samym kościele kierunek Żelazowa Wola. Powstanie na ulicy Łąkowej, to jest przy sklepie Dino niedaleko i to jest kierunek centrum miasta. Na ulicy Łuszczewskich przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika i to jest kierunek w stronę PKP. Na ulicy Czojanowskiej, to jest przy torach, przy ulicy Okrężnej, jadąc miniemy jak tory w kierunku centrum miasta, tam jest to przystanek zlokalizowany. Przedostatnia wiata to, jeszcze wcześniej powstanie też na Towarowej przy stacji Muzeum, to jest kierunek PKP. Też na ulicy Sienkiewicza powstanie, tam utworzyliśmy wcześniej nowy peron autobusowy i nie było tej wiaty, więc duże oczekiwania naszych pasażerów na postawienie tej wiaty w tym miejscu. I ostatnia wiata to powstanie na ulicy Wyszogrodzkiej, to jest przy skrzyżowaniu z ulicą Smolną w kierunku centrum miasta. Więc montaż w październiku, więc już nasi pasażerowie będą mogli korzystać z tych wiat bardzo, bardzo szybko.
0: Czekamy. I jeszcze ostatnie zagadnienie, które chciałam z panem poruszyć, a mianowicie inwestycje drogowe. Zacznijmy może od tych, które udało się w tym roku już zrealizować.
1: No w tym roku też mieliśmy sporą pulę finansów, żeby zmodernizować tą drogę, te drogi w naszym mieście. I powiem szczerze, że troszeczkę nam się udało. Udało nam się utwardzić ulicę Polną na odcinku od ulicy Partyzantów do drogi prostopadłej prowadzącej do galerii Sonata. Jest to niecały kilometr. Tą drogę utwardziliśmy destruktem, który pozyskaliśmy z MZDW, to jest frezowania ulicy 600-lecia, która jest w naszym mieście teraz remontowana. Udało nam się pozyskać 1000 ton tego towaru, więc został on wbudowany w utwardzeniu tej ulicy. Następną ulicę, którą wykonaliśmy, to jest ulica Krzywoustego, to jest w Chodakowie. Tam udało nam się wykonać nową nawierzchnię asfaltową na długości około 550 metrów. Zrobiliśmy także dwie drogi wewnętrzne, są takie drogi prostopadłe, są to drogi wewnętrzne od ulicy Jasnej. Oraz zrobiliśmy drogę na osiedlu Korczaka. Jest to droga pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Tam także powstały miejsca utwardzone. No może na razie jest to tylko tłuczeń, ale pod samochody osobowe, jak mieszkańcy tam posiadają. Zrobiliśmy w ostatnim momencie także skrzyżowanie ulicy Długiej i Starzyka poprzez jej to skrzyżowanie wyniesienie oraz lokalizację dwóch przejść dla pieszych, włącznie z ich doświetleniem. To poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie miasta. Obecnie na ulicy Konstytucji 3 Maja kończymy remont chodnika na całej długości tej ulicy. Oraz niedawno rozpoczęliśmy dość dużą inwestycję, to jest remont ulicy Kolejowej. Jest to przewidziana na okres 26-27, myślimy, że gdzieś maksymalnie do czerwca przyszłego roku tą inwestycję zakończymy. Udało nam się pozyskać na tą inwestycję 60% dofinansowania. Pochodzi ono z Urzędu Marszałkowskiego, więc to jest to kwota ponad 800 tysięcy. Naprawdę pomogła nam w sfinansowaniu tej inwestycji.
0: Musimy kończyć tak ogólnie. Jakiś najważniejszy plan na przyszły rok?
1: Jeszcze w tym roku szybko tak chcemy zrobić ulicę Bema i taką drogę wewnętrzną przy ulicy Długiej, a w przyszłym roku rozpisujemy właśnie przetarg na remont, przebudowę ulicy Makowej w Sochaczewie.
0: To w tej chwili wiem, tak, że ten przetarg. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przypomnę tylko, że gościem audycji był Sławomir Dragański, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: A Iwo Max w Radiu Słuchaczewa, już za moment sprawdzimy, co możecie zamówić w ramach dania dnia, czyli coś dla tych, którzy już powoli myślą o obiedzie. W Radiu Słuchaczew się pojawi pewna propozycja, o tym za chwilę muzycznie, także Swedish House Mafia, Robert Gawliński, Kaskada czy Dawid Podsiadło.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Słuchaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklam.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Danie dnia, które możecie zamówić w barze Brothers Gregory, to zupa, grochówka, udko pieczone, ziemniaki, marchewka z groszkiem na ciepło. W ofercie także ryba smażona, konkretnie to smażony morszczuk. Zamówicie w barze Brothers Gregory także pierogi z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. Po ich pełne menu wchodźcie na Facebooka Bar Brothers Gregory właśnie. Już teraz wszystkim tym, którzy myślą o obiedzie i chcą coś wrzucić na ruszt, życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, złoty 59 za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
11: Tu Radio Sochaczew, minęła 12.
12: Zaczynamy od dużej zmiany na sochaczewskich drogach. Już za chwilę wyjedzie na nie sprzęt równający ZKM-u. W tym serwisie będzie także o sukcesie zespołu Cantabile z Nowej Suchej, a także o dobrodziejstwie jabłek, na które właśnie mamy sezon. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Na 125 km miejskich dróg publicznych w Sochaczewie 20 km stanowią drogi nieutwardzone. Wszystkie wymagają bieżącego równania. W ostatnim czasie samorząd zdecydował, że grupa drogowa ZKM-u zajmie się tym we własnym zakresie.
13: W ostatnim okresie, jak ogłaszaliśmy przetargi, to zawsze był kłopot, żeby firmy wystartowały do równania tych dróg nieutwardzonych. Albo zdarzały się, tak jak w ostatnim okresie, firma bardzo mało rzetelna, więc sprawa jest nawet w sądzie. W związku z powyższym decyzją naszej Rady Miejskiej zostało przeznaczone 500 000 zł na zakup takiego sprzętu specjalistycznego. Jest to sprzęt używany. Pieniądze zostały przeznaczone dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Jest to nasz zakład budżetowy, który posiada grupę drogową, która wykonuje dla naszego miasta roboty remontowe związane z utrzymaniem dróg miejskich.
12: Mówił naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Sławomir Dragański. Pracownicy ZKM-u przeszli już szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu. We wrześniu zdali stosowne egzaminy i za chwilę wyjadą równać sochaczewskie drogi. A teraz o sukcesie chóru Cantabile, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej. Grupa prowadzona przez Arkadiusza Mamcarza zdobyła nagrodę na festiwalu w Wilanowie.
14: To był drugi festiwal mazowiecki senioralnych zespołów śpiewaczy szlagiery starej Warszawy. Z zostali oni docenieni i zdobyli nagrodę specjalną festiwalu, więc to było ogromne wyróżnienie dla Candabile, a my się bardzo cieszymy, że oni tak promują naszą gminę, poza naszymi granicami też, na terenie Warszawy.
12: Mówił dyrektor GOKU Ireneusz Łukawski. Co ważne, do chóru można cały czas dołączyć.
14: Grupa liczy ponad 20 osób, ale grupa jest otwarta. Jak najbardziej chętne osoby zapraszamy. Niekoniecznie muszą być to seniorzy. Oni są otwarci również na młodsze pokolenie, więc jeżeli ktoś jest chętny, żeby pośpiewać sobie, pojeździć na festiwale, reprezentować gminę Nowa Sucha gdzieś poza granicami gminy, ale też i na terenie gminy, więc serdecznie zapraszam.
12: Jabłka to prawdziwy skarb jesieni. Tanie, niskokaloryczne, a do tego niezwykle wszechstronne w kuchni. Jeśli spożywamy je na surowo, warto nie obierać ich ze skórki.
15: Tam właśnie jest najwięcej błonnika i tutaj, jeżeli chodzi o jabłko, jeżeli możemy jeść, dobrze umyć i zjeść ze skórką, bo właśnie w tej skórce i tuż pod nią znajduje się sporo błonnika i różnych związków roślinnych, to oczywiście warto. Jabłka dostarczają też m.in. pektyn.
12: Mówiła lokalna restauratorka Katarzyna Siekierska. Jabłka sprzyjają lepszemu trawieniu, pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu i dają uczucie sytości. Nic tylko korzystać z sezonu.
16: Za kratkami poczeka na proces. Na 3 miesiące trafi do aresztu 21-letni Michał Eł, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, informuje sędzia Bogdan Kijak.
17: Sąd rejonowy w Nowym Sączu powołał się na obawę utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań.
16: Podejrzanemu zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z tego piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
18: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
16: Na miejscu jest prokurator, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. To mają ustalić biegli. Francuscy uczniowie na dziś zapowiadają największą jak do tej pory fale protestów. Media szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczniowie protestują od ponad tygodnia, paraliżując działanie szkół średnich. W niektórych miejscach dochodzi do zamieszek. Protestujący domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Po południu 18 stopni Celsjusza. Tyle aktualnie na termometrach. No i taka też temperatura ta odczuwalna, realna. Ciśnienie cały czas wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Z prędkością 22 km na godzinę mocniej nie powinno wiać. Ta temperatura najwięcej stopni osiągnie tak między 15 a 16, dzisiaj będzie to 21, no a w nocy spadnie do 10.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Pozdrawiam każdego słuchającego nas Artura, Brunona oraz Fryderyka, bo to oni dzisiaj obchodzą imieniny. Także jeśli macie takich Arturów, Brunonów albo Fryderykę wśród waszych znajomych, bliskich, no to wyślijcie SMS-kę z życzeniami, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Phil Collins na początek 12. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: To teraz bardziej balladowy klimat w hicie dnia. Pojawia się u nas Karol G i Bruno Mars. Bruno Mars słynie ostatnio z takich numerów nieco wolniejszych, mam wrażenie bardziej balladowych właśnie, takich romantycznych. No i, takim numerem jest właśnie również ten z kolumbijską Karol G. Już teraz w hicie dnia w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Koszuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew i jeszcze więcej lokalnych tematów. Jaki wy macie sposób na spędzanie czasu? Bo na przykład Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii lubi wybrać się z detektorami i z wykrywaczami w teren. A co podczas takiego wyjścia znajduje? No na przykład czytam na tusochaczew.pl o ich ostatnim znalezisku. Tym razem w ich ręce wpadły zakopane pod ziemią w lesie telefony z 1939 roku. Takie telefony polowe, które mogą mieć związek z jednym z oddziałów Armii Łódź walczących we wrześniu właśnie tego roku w kampanii wrześniowej. Oprócz tego wśród znalezisk pojawiły się łuski karabinowe, klamra od plecaka, oprócz tego wiele innych przedmiotów, na przykład monet. Jak to wszystko wygląda? No taką fotorelację zdjęciową prezentujemy dla Was na tusochaczew.pl. Wchodźcie, sprawdzajcie, co też ostatnio udało się członkom Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii znaleźć. Wchodźcie, sprawdzajcie, bo naprawdę warto, robi wrażenie.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: A już za kilka chwil, punktualnie o 13:00, najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic w Radio Sochaczew. Nie przegapcie tego, do tego czasu jeszcze Tame Impala i Loser.

0: autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, 1,59 zł za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Na zegarach już prawie 13, posłuchajmy najnowszych wiadomości.
10: Przed nami kolejna odsłona akcji Rośniemy Razem. Nowe drzewa z imionami najmłodszych mieszkańców Sochaczewa pojawią się m.in. na osiedlu Korczaka. Nadleśnictwo radzi Wiłów przed uchwaleniem planu urządzania lasu. Będzie on obowiązywał przez najbliższe 10 lat. W tym serwisie mamy też zaproszenie na spotkanie z dietetykiem w SCK. To element projektu Wibracje Zdrowia. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Ratusz zaprasza mieszkańców na kolejną odsłonę akcji Rośniemy Razem. Polega ona na sadzeniu drzew w różnych częściach miasta, którym nadawane są imiona nowonarodzonych dzieci. Akcja odbędzie się 17 października.
11: Mamy wskazane lokalizacje, takie najważniejsze lokalizacje podczas tej edycji akcji Rośniemy Razem to m.in. osiedle Korczaka, ale też chcieliśmy dokonać nasadzeń przy ulicy Sobieskiego, przy pomniku, a niektóre nasadzenia są już wykonane, już je widać, natomiast będą odsłonięte podczas tej akcji.
10: Mówił podczas ostatniego śniadania prasowego burmistrz Daniel Janiak. Włodarz obiecał w czasie kampanii wyborczej jedno nowe drzewo na jeden tydzień kadencji. I na razie słowa dotrzymuje nawet z górką.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Nadleśnictwo Radziwiłłów przygotowuje się do narady projektu planu urządzania lasu. To główny dokument tworzony na okres 10 lat, który reguluje gospodarkę leśną. Utworzenie planu to duże wyzwanie, mówi Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów, pod które podlegają również lasy powiatu sochaczewskiego.
12: Narada projektu planu jest to taka już, można powiedzieć, podsumowanie pewnych prac, które zostały do tej pory wykonane. Jeżeli tam nie będzie jakichś większych uwag do tego, co zostało już zrobione, wtedy te materiały zostaną przekazane do ministerstwa celem zatwierdzenia, podpisania. Ta narada ma się odbyć 15 października. No, liczymy, że to wszystko nam się uda przed końcem roku zakończyć, żebyśmy już z nowym rokiem mogli z nowym planem urządzania lasu przystąpić do jego realizacji. Pamiętajmy, że taki plan urządzania lasu, on obowiązuje przez kolejne 10 lat, więc tutaj od razu obalam wszelkiego rodzaju mity, że w zależności od tego, kto rządzi, to się wycina więcej albo mniej. Nic bardziej mylnego.
10: Mniej więcej co roku realizowana jest 1/10 tego planu, z czego leśnicy są rozliczani.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: I jeszcze zaproszenie. W najbliższy czwartek w SCK w Boryszewie o godzinie 18 odbędzie się darmowe spotkanie z dietetykiem Beatą Moniką. To kolejne wydarzenie realizowane w ramach projektu Wibracje Zdrowia, które zyskało głosy mieszkańców w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Zapisy nie są wymagane.
0: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79 zł. Benzyny 98, 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
14: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
13: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
13: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Jeśli waszą ulubionym zwierzęciem jest borsuk, to pewnie wiecie, że dzisiaj jest Dzień Borsuka. Tak, to jest najbardziej losowe święto, jakie dzisiaj mogło być. Niemniej jednak 6 października to jest dzień, w którym o borsukach mówi cały świat. Przynajmniej tak jest w kalendarzu. No to co? Na pewno również jakieś ciekawostki o borsukach pojawią się w Radiu Sochaczew. Dlaczego nie? To w sumie urocze stworzonko. Dużo dobrej muzyki to u nas jak zawsze w pakiecie. Chris Ria na początek 13, za chwilę Igo, Ronan Keating, Sarsa też się pojawi. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Sarasa, czy będziemy się pamiętać w Radiu Sochaczew? A myślę, że kibice na pewno zapamiętają ostatni wynik Orkana Sochaczew, który wygrał 109-10 z Beniaminkiem, Spartą Jarocin. No, ale mimo wszystko było to trudne spotkanie. W Orkanie zmiany zarządu, zmiany prezesa, ale także nowe funkcje. Na przykład Mateusz Pawłowski został drugim trenerem. Jak się czuje w tej roli?
2: Jest to zupełnie nowe doświadczenie. Na pewno pomoże mi, jeżeli chodzi o ewentualny powrót na boisko, bo widzę to z drugiej strony. Byłem kiedyś trenerem, jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, natomiast praca z seniorami jest to zupełnie co innego. Jest to trochę też takie, że jeszcze chwilę temu byłem kumplem z drużyny, a dziś gdzieś tam jestem w sztabie trenerskim. Tworzymy sztab razem. Tutaj, jeżeli chodzi o nas, ja, Tomek i Dawid Plichta, działamy cały czas. To była drużyna, która przez lata się zgrywała ze sobą, więc kontynuujemy to, co było. Nie chcemy spuszczać stanu, chcemy, żeby cały czas Orkan pozostawał w tej strefie medalowej i zdobywać te medale. Dla mnie, powiem szczerze, że jak dostałem propozycję podczas mojej kontuzji, żebym dołączył tutaj do sztabu, długo jakoś się nie zastanawiałem, natomiast nie wiedziałem, że bycie trenerem zajmie mi 3 razy tyle czasu, co bycie zawodnikiem. Żona może nie jest aż tak zadowolona, ale wygrywamy, idziemy do przodu. Na pewno wynagrodzę to rodzinie na spokojnie, ale cieszę, że to, co robimy całą drużyną i zawodnikami i sztabem i klubem, wszystko idzie cały czas do przodu, cały czas się rozwijamy i dążymy do tego, żeby cały czas pozostawać w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o polskie rugby.
1: A kolejny mecz sochaczewskich rugbistów już w najbliższą niedzielę przy warszawskiej 80. Tym razem z Lifestyle Catering RC Arka Gdynia. To jest mocna ekipa. Ona w miniony weekend wygrała z Energią Ogniwem Sopot, a więc szykuje się naprawdę trudne spotkanie, ale także i emocjonujące i mamy nadzieję stojące na wysokim poziomie sportowym. O sportowych wyczynach Orkana, zresztą nie tylko jego, nie tylko tej drużyny, także innych drużyn i nie tylko rugby, także w innych sportów z Sochaczewa i okolic przeczytacie na tusochaczew.pl w zakładce Sport.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel

0: kategorii numerów, które brzmią trochę jeszcze jak lato, no to Fastboy, Music Sounds, właśnie taki kawałek. A propos tego, o czym pisze portal tusoarchive.pl, fałszywy alarm bombowy w urzędzie pracy. Na miejscu był pirotechnik, ale tutaj rzeczywiście razem z portalem tusoarchive.pl uspokajamy. Zagrożenie było realne, związane z wybuchem bomby, ale ten alarm okazał się być fałszywy. To jest ta dobra informacja na koniec tej sytuacji. A więcej o szczegółach tego zdarzenia piszemy na tusoarchive.pl. Muzycznie za moment jeszcze więcej muzyki. Modern Talking, N.A., Donna Summer czy Prince w głośnikach.
1: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

Donna Summer i Hot Stuff. Zawsze dobrze tego kawałka posłuchać, a już za 8 minut punktualnie o 14:00 najnowsze wiadomości. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a to jest to miejsce, gdzie ustala się wysokość stóp procentowych. Jak to będzie? Okazuje się, że Rada tych stóp na razie w październiku nie zmieni, a co będzie później? Zobaczymy. No, mam wrażenie, że to tak z reguły jest, że co będzie później, to ciężko stwierdzić. Niemniej jednak o tym, a także o najnowszych wiadomościach z Sołaczewa i okolic. Punktualnie o 14:00 na 94.9 FM. Do tego czasu jeszcze Prince i legendarny Purple Rain.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
6: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest Lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
11: Na zegarach już prawie 14, a posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Zaczynamy od fałszywego alarmu bombowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie. Logistyka, transport i nowoczesne technologie. Ogrodnik otrzyma sprzęt za blisko 230 tysięcy złotych. Wspólnota sióstr służebnic Bożego Miłosierdzia świętowała jubileusz 25-lecia obecności w Rybnie. Wiadomości lokalne Monika Figut. Dziś Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie otrzymał wiadomość e-mail o podłożonym ładunku wybuchowym. Zgodnie z procedurą na miejsce wezwano policję i pirotechników. Na szczęście po przeszukaniu wszystkich pomieszczeń okazało się, że alarm był fałszywy. Jak powiedziała nam dyrektor urzędu Marlena Dębicka, to już trzecia taka sytuacja w tym roku. I zmieniamy temat. Niemal 230 tysięcy złotych to kwota, która pomoże doposażyć pracownię spedycyjno-logistyczną oraz pracownię kształcenia zawodowego w sochaczewskim ogrodniku. Środki pochodzą od Portu Polska w ramach programu Edukacja. Umowa z wykonawcą została właśnie podpisana. Na miejscu obecny był dyrektor szkoły Marek Wernicki.
13: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy zrealizować we współpracy ze spółką CPK Port Polska projekt edukacyjny skierowany dla naszego najmłodszego technikum, to jest technikum kształcącego w zawodzie bardzo przyszłościowym, technik eksploatacji portów i terminali. Jest to kierunek, który od wielu lat rozwija się w naszej szkole bardzo prężnie, a dzięki podpisaniu dzisiejszej umowy nasza baza dydaktyczna wzbogaci bogaci się o świetne materiały, z których nasi uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak funkcjonują firmy logistyczne, porty, terminale na co dzień.
12: Pomysłodawczyni projektu Anna Trzcińska wyjaśniła, co konkretnie będzie zakupione.
4: Otrzymamy specjalistyczne makiety zarówno terminali, portów, jak i elementów całej infrastruktury. Dzięki temu nasi uczniowie będą mogli już naprawdę wczuć się w rolę i nie uczyć się tylko teorii. Wzbogacimy się także o Google VR i o bardzo profesjonalną pracownię RFID i tutaj będziemy mogli w praktyce uczyć tej części magazynowej. No i tutaj również takie drobne rzeczy jak klocki, które pomogą łatwiej zrozumieć formowanie paletowych jednostek ładunkowych.
12: Już od 25 lat w Rybnie działa wspólnota sióstr służebnic Bożego Miłosierdzia. Siostry z tej okazji zorganizowały specjalną uroczystość. Wzięło w niej udział m.in. wójt Damian Jaworski.
14: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Wojciech Osiar. W Eucharystii uczestniczyli również licznie przybyli kapłani, siostry ze wspólnoty, mieszkańcy gminy Rybno oraz zaproszeni goście. Był to szczególny czas dziękczynienia za 25 lat obecności wspólnoty sióstr służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie, za modlitwę, codzienną posługę i dobro, które przez te lata stało się częścią naszej lokalnej społeczności.
12: 20. edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba Rozstrzygnięta z naszej okolicy doceniono Muzeum Ziemi Błońskiej. W kategorii wystaw organizowanych przez mniejsze muzea placówka zajęła drugie miejsce za wystawę Szli Razem Szlakiem Nadziei, potomkowie Ziemi Błońskiej, jedni z wielu w armii Andersa. Gratulujemy.
15: Koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu? Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu, księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
16: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
15: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 20 kresek na plusie w tym momencie w Sochaczewie i okolicach. Odczuwalna temperatura bardzo podobna, również 19-20. Ciśnienie pozostaje wysokie, 1018 hektopaskali, będąc dokładnym. Wiatr umiarkowany powie z zachodu z prędkością średnio 25 km na godzinę i mocniej wiać nie powinno.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Nie wiem, czy wiecie, ale pewien znany influencer, twórca internetowy odwiedził Sochaczew. Kto to taki i gdzie był i jak mu się podobało? O tym już za chwilę w Radiu Sochaczew. Wanda i Banda, Hi-Fi, na początek 14. Oskar Tamczyk. Cześć, witajcie.

0: Radio Sochaczew. Dużo się działo w miniony weekend na stadionie w Bzurze, na stadionie Bzury w Chodakowie, o to chciałem powiedzieć. Nie dość, że Bzura Chodaków wygrała, to jeszcze na nowym obiekcie, który został tego dnia otwarty, ale nie wiem, czy wiecie, że wtedy obecny był także pewien influencer, twórca internetowy kojarzony ze środowiskiem piłkarskim, czyli Radosław Rzeźnikiewicz, ale jeśli to wam nic nie mówi, to znany bardziej jako kartofliska.pl, no i tak oceniał to spotkanie.
1: To nie są urywki z finału Mistrzostw Świata w amerykańskiej Ameryce, ale mecz naszej dziewiątej ligi. Bzura Chodaków kontra rezerwy Mszczonowianki Mszczonów. A takie cuda z okazji otwarcia zmodernizowanego stadionu Bzury. No i trzeba uczciwie przyznać, że Ameryka to od Bzury może się jeszcze wiele nauczyć. Póki co na stadionie w Chodakowie można zobaczyć mecze dziewiątej ligi, ale nie zdziwię się, jak kiedyś tutaj rozegrany zostanie finał Mistrzostw Świata na przykład.
0: No i tego sobie życzmy.

0: już za chwilę rozmowa z popołudniowym gościem Radia Sochaczew.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: kupisz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
8: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Zbigniew Tępczyk, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Sochaczewie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
8: No właśnie, od września zmiany w funkcjonowaniu sochaczewskich placówek oświatowych. Miejskie przedszkole numer 6 i szkoła podstawowa numer 7 funkcjonują już jako wspomniany zespół szkolno-przedszkolny numer 1 w Sochaczewie. Co to oznacza dla pana jako dyrektora placówki, a co dla uczniów?
9: Czy dla uczniów niewiele się zmienia, bo te placówki nie tracą swojej tożsamości. Dalej istnieje szkoła podstawowa numer 7 imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, jak również miejskie przedszkole numer 6 imienia Juliana Tuwima w Sochaczewie. Tylko praktycznie scalone są administracyjnie w jeden zespół, właśnie zespół szkolno-przedszkolny numer 1. Także zmiany bardziej administracyjne niż takie dla uczniów wynikające.
8: Ale wiem, że ma pan też nowego zastępcę właśnie w związku z tymi zmianami.
9: Tak. Oczywiście mam dwóch zastępców. Jednym zastępcą jest pani Angelika Sławińska-Woźniak, dotychczasowy wicedyrektor, która odpowiedzialna jest za klasy 4-8 i nowa pani wicedyrektor, pani Paulina Kubiak, dotychczasowy pracownik przedszkola, który no, zna się na tym, ma doświadczenie przedszkolne, dlatego zarządza, jako moja prawa ręka, że tak powiem, przedszkolem i dodatkowo jeszcze klasami 1-3 ze szkoły podstawowej numer 7, także no, jest to przykład takiego scalenia i jedności obydwu placówek w tym zespole.
8: Niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny. Ilu uczniów w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 w Sochaczewie się obecnie uczy?
9: To znaczy tak, z podziałem na placówki jeszcze, tak użyję tego słowa, w siódemce, czyli w tej szkole podstawowej numer 7, uczy się obecnie 459 uczniów w oddziałach klasy 1-8. Tych klas jest 20, czy oddziałów jest 20. Natomiast w przedszkolu numer 6 jest 130 osób, wychowanków, także razem daje to prawie 600 dzieciaczków.
8: No to poważne wyzwanie chyba.
9: Tak, jest już poważne wyzwanie na pewno, chociaż troszeczkę no, niż demograficzny się obserwuje, bo 3 lata temu w samej szkole podstawowej było ponad 500 dzieciaków.
8: Od początku roku szkolnego obowiązują ustawowe ograniczenia. Chodzi tutaj o używanie telefonów nie tylko w czasie lekcji, ale również przerw, no i też zmiany w jadłospisie. Jak funkcjonuje szkoła, jak funkcjonują pana uczniowie po tych zmianach?
9: Znaczy odnośnie telefonów, to takie miłe zaskoczenie dla mnie i dla grona pedagogicznego, bo no myśleliśmy, że będzie większy problem, widząc dotychczasowe korzystanie, takie notoryczne, masowe korzystanie z telefonów prawie na wszystkich przerwach. Trudno było to wyegzekwować, żeby te dzieciaki schowały te telefony, porozmawiały ze sobą. To no myśleliśmy, że tu będzie problem, jak to wyegzekwować. Się okazuje, że dzieci, można powiedzieć, są inteligentne i naprawdę wiedzą, że jak są

0: przepisy, to starają się stosować tych przepisów i jakichś tam problemów nie mamy, nie korzystają, czy sporadyczne może jakieś przypadki, ktoś wyciąga ten telefon, to kolega już go upomina, tak, żeby schować, bo to nie wolno. I te dzieci więcej ze sobą rozmawiają, przebywają, śmieją się, bawią.
1: I to widać na korytarzach.
0: To widać na korytarzach, tak. Nawet mieliśmy, no, staraniem Rady Rodziców, już chyba ze 2 lata temu były takie naklejone różne zabawowe do skakania, typu tam gra w klasy i jakieś inne tam jeszcze rzeczy. I tak na początku było to zainteresowanie troszeczkę tym, przez 2 tygodnie, może do miesiąca, a później po prostu dzieciaki chodziły, nie widziały na podłodze tych prawda, elementów zabawowych. Teraz wracają do tego w tym roku szkolnym i korzystają.
1: To na pewno cieszy. Tak. A co ze stołówką? Dzieci nie narzekają na zmianę w posiłkach?
0: To znaczy tak, no troszeczkę może i narzekają, ale nie obserwujemy jakoś wielkiego zniechęcenia się do obiadów. Naprawdę ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej są podobne co w ubiegłych latach, także no, przyzwyczajają się, poznają nowe smaki i chyba są zadowolone, bo obiady są na miejscu gotowane, świeżutkie, cieplutkie.
1: To może przejdźmy do tego, co teraz w planach, jeżeli chodzi o zespół szkolno-przedszkolny numer 1. Wiem, że będzie między innymi utworzona taka strefa odpoczynku dla uczniów.
0: Tak, no staraniem właśnie Rady Pedagogicznej, wspaniałych nauczycieli, których mam, opracowano 3 takie projekty, wystąpiliśmy o granty i otrzymaliśmy. 3 napisaliśmy wnioski i 3 otrzymaliśmy i będzie to doposażenie w kwocie prawie do 60 tysięcy tych 3 przedsięwzięć. Jedno z nich to będzie powstanie pracowni małych konstruktorów, czyli takie miejsce, gdzie uczniowie będą poszerzać umiejętności techniczne, ale zarazem też ekologiczne. No i właśnie ten wspomniany to zielone schronienie, czyli miejsce odpoczynku i kontaktu z naturą w sercu szkoły, czyli taki pokój wyciszeń, o którym już wcześniej marzyliśmy. Nawet tu prośba pani wiceburmistrz była taka, żeby no, w szkołach pojawiły się takie miejsca. No i to nam się udało. Będą tam uczniowie mogli się wyciszyć. Będzie tam też można prowadzić zajęcia sensoryczne i również ekologiczne. Dlatego ta zieleń tam się też pojawia.
1: Nie było problemu ze znalezieniem miejsca, bo była taka dodatkowa przestrzeń jeszcze w szkole?
0: Była, tak. Jesteśmy dość dużą placówką, dużym budynkiem. A też, tak jak wspomniałem, troszeczkę ten nisz demograficzny jest, czyli już mamy w klasie pierwszej 2 oddziały zamiast 3. W klasie drugiej też w ubiegłym roku zrekrutowaliśmy 2 klasy zamiast 3. Także te pomieszczenia się pojawiły i nie było problemów ze znalezieniem. No i jeszcze dokończę, że trzeci ten grant to będzie świetlica pokoleń, taka lokalna przestrzeń integracji i współpracy z taka międzypokoleniowa, także, bo ten projekt przewiduje zaangażowanie rodziców, uczniów, a nawet i dziadków.
1: I to wszystko powstanie jeszcze w tym roku?
0: Tak, jeszcze w tym roku, do końca roku kalendarzowego, nawet nie roku szkolnego, bo często my w szkole mówimy o roku szkolnym, to do końca roku kalendarzowego, do końca grudnia musimy zrealizować, wydatkować te środki i zakończyć projekt.
1: Co warte uwagi, przy szkole powstaje też plac zabaw. Co o tym zadaniu możemy powiedzieć? To już też chyba na ukończeniu.
0: Tak, to znaczy tak, no prawie, bo lada chwila będzie właśnie jeszcze teraz w październiku już montaż tego placu zabaw. Jest to projekt sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. No przy współpracy z Radą Rodziców udało się taki projekt złożyć i no głosowanie całej społeczności, zaangażowanie wszystkich doprowadziło do tego, że no wygraliśmy taki ten najwyższą tą kwotę na plac zabaw przy szkole podstawowej numer 7. Takie pod tytułem Zabawy z 7 pod chmurką mieliśmy. Także będzie doposażenie w dużą taką zabawkę integracyjną dla dzieci. Jakieś tam będą karuzele, huśtawki. A tu też dodam, że ten plac zabaw, który już mieliśmy, mamy jeszcze szczątkowo, no jest już po prostu na
1: zużyciu,
0: tak, na końcu jego eksploatacji.
1: Wiem też, że w najbliższym czasie będzie w szkole organizowany Tydzień Patriotyczny. To już też jest taka wasza tradycja.
0: Tak, tak, ponieważ to już będzie 11. edycja konkursu piosenki patriotycznej, to przy okazji też tu bym zaprosił ościenne szkoły, szkoły miejskie do wzięcia udziału w tym konkursie. Zgłoszenia do końca października, 6 listopada będą przesłuchania, a finał będzie 10 listopada, jakby włączamy się w obchody patriotyczne, które organizuje burmistrz miasta, pan Daniel Janiak. Jak również będzie tu 4. powiatowy konkurs na wiersz o ojczyźnie, bez tej miłości można żyć. 5. powiatowy patriotyczny konkurs Moja Mała Ojczyzna, prezentacja multimedialna i 4. powiatowy patriotyczny konkurs Moja Legenda o Sochaczewie, do czego zapraszam.
1: Czyli tutaj już szkoły z powiatu, tak? Skoro powiatowe konkursy?
0: Tak, tak, tak. Pod rangą powiatową to także i szkoły średnie też jak najbardziej mogą brać udział w tych konkursach.
1: I cieszą się one powodzeniem?
0: Tak, tak. Szczególnie konkurs piosenki patriotycznej, także tu są eliminacje i naprawdę chętnych jest bardzo, bardzo dużo. Później brakuje nam dnia na przeprowadzenie przesłuchań.
1: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Zbigniew Tępczyk, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Sochaczewie.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

0: Bonnie M, Sunny, wszystko ma sens. Tak jest, takie są nasze numery w Radiu Słuchaczew, to nasz ślepy powszedni. Już za moment punktualnie o 15:00 najnowsze wiadomości, w nich m.in. o projekcie doświetlenia przejść dla pieszych w Sochaczewie. Kojarzycie to z budżetu obywatelskiego Mazowsza, za moment więcej szczegółów na ten temat, jak to dokładnie ma wyglądać, ale w serwisie powiemy także o zajęciach wokalnych w Nowej Suchej, no bo cały czas to jest wystosowane otwarte zaproszenie i można się zapisywać.
1: Radio Słuchaczew, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A do 15 zaśpiewają i zagrają jeszcze Liber z Natalią Schroeder, za chwilę także Hugel i Moving to the Sun.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
8: Minęła już 15 w Radiu Sochaczew.
9: Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Sochaczewie wchodzi w etap realizacji. To efekt naszego głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Strategiczne inwestycje kanalizacyjne w gminie Iłów na finiszu. W tym serwisie także zapraszamy na zajęcia wokalne do Nowej Suchej. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Projekt Smart Sochaczew, bezpieczne przejścia dla pieszych, zgłoszony do budżetu obywatelskiego Mazowsza dzięki głosom mieszkańców będzie zrealizowany. Kolejne 4 przejścia dla pieszych w naszym mieście zostaną doświetlone. To kontynuacja projektu, jaki zwyciężył w BOM-ie rok temu i jaki będzie zrealizowany w najbliższych miesiącach. Na jakim etapie są prace, wyjaśnia współautor i jednocześnie radny Sejmiku Mazowieckiego Michał Orliński.
10: Jesteśmy po przetargu. Jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Teraz już trwają ostateczne prace projektowe, pozwolenia, uzgodnienia z PGE. W najlepszym według nas czasie to będzie ta realizacja inwestycji do końca roku, ale wiemy, że czasem te pozwolenia wszystkie na przyłącza, projekty i tak dalej trwają troszeczkę dłużej, więc myślę, że najlepiej jakby to się zakończyło do końca roku, ale na później w pierwszym kwartale przyszłego roku już z pierwszej edycji naszego budżetu obywatelskiego Mazowsza te 19 przejść dla pieszych będzie doświetlone.
9: Wśród 19 przejść dla pieszych doświetlone zostaną także te w Chodakowie.
10: Wiemy, że tam jest aleja zabytkowa, historyczna. Tutaj też jest ciężko jakieś prace naprawcze, między innymi chodnika przy tej drodze wojewódzkiej, ponieważ to jest aleja zabytkowa, tutaj uzgodnienia z konserwatorem zabytków, ale te przejścia dla pieszych w tej alei będą doświetlone i będzie też bezpieczniej w dzielnicy Chodaków.
9: Kończą się strategiczne inwestycje kanalizacyjne w gminie Iłów. Chodzi o budowę kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary Iłów oraz o modernizację oczyszczalni ścieków w Iłowie. Samorząd ma jednak w planie kolejne inwestycje.
11: Na tą chwilę są to prace projektowe. Prace projektowe obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilówka Górna, Narty oraz Iłowie przy ulicy Bitwy nad Bzurą i ulicy Okrężnej. Wartość zadania na prace projektowe jest ponad 200 tysięcy złotych. Planujemy również budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Brzozów Stary, etap trzeci. Obejmuje ona podłączenie osiedla domów jednorodzinnych.
9: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej zaprasza na zajęcia wokalne. Prowadzi je Weronika Migda. O szczegółach dyrektor GOKU Ireneusz Łukawski.
12: Spora już jest grupka, około 10 dzieci. Zapraszam, grupa jest otwarta, jak najbardziej zapraszam. Widzę, że dzieci są bardzo zadowolone z prowadzenia tych zajęć. Mam nadzieję, że ktoś tam gdzieś może zaistnieje gdzieś dalej, jak się teraz pouczy śpiewać. Dzieciaki się już zaprezentowały na imprezie powitania lata w Nowej Suchej, której dzieci śpiewało, bardzo pięknie śpiewali. Świetnie przygotowała ich pani Weronika, więc zapraszam.
9: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
13: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
14: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
13: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z ceny ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1,5 tysiąca razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Sprawdzam prognozę pogody i widzę alert na tusochaczew.pl. O co chodzi? No już dzisiaj rano były mgły na terenie powiatu sochaczewskiego i co ciekawe, jutro ta sytuacja ma być jeszcze trudniejsza. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne, że faktycznie gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. O szczegółach na tusochaczew.pl. Ale wracamy jeszcze do dzisiejszego popołudnia. Tu się niewiele zmienia. 21 stopni Celsjusza, po 15 u nas dużo słońca, ciśnienie pozostaje wysokie, a wiatr zostaje umiarkowany.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Czy jest tak ładnie i ciepło, że można chodzić boso? No może nie aż tak, ale ładnie i ciepło jest. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, tu Radio Sochaczew.

0: Nita dla zasady. Radio, słuchacze, jeszcze więcej muzyki. Nie wiem, czy wiecie, ale jest nowy rekord popularnego teleturnieju 1 z 10. Ostatnio pobito ten rekord. W poniedziałkowym odcinku pan Sebastian pobił 1016 punktów, co jest rzeczywiście rekordem. Co ciekawe, w czasie trwania tego programu nie spodziewał się, że to jest pobity rekord, a faktycznie okazuje się, że no, po raz pierwszy w historii 1 z 10 została przekroczona ta magiczna granica 1000 punktów. Bardzo serdecznie panu Sebastianowi gratulujemy. No i tak sobie myślę, że to jest taki człowiek, który pewnie zna odpowiedź na wiele pytań, ale teraz po tym odcinku, po tym finale programu 1 z 10, podejrzewam, że jakbyście się go o coś zapytali, to on zanim udzieli odpowiedzi poprawnej, to po prostu odpowie na siebie.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Dziecko to twój

0: Witamina D codziennie przez cały rok.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

Co dzieje się na drogach, słuchacze w okolic, gdzie największe korki, utrudnienia, dajcie nam znać, kto z was aktualnie za kółkiem, widzicie gdzieś miejsce, w którym ruch jest znaczny, no i duży korek się tworzy, dajcie znać. 46 863 22 22.

0: A już teraz sprawdźmy, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Na które miejsca trzeba uważać?
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Na początek centrum miasta, tutaj ulica Trogutta w stronę warszawskiej. W korku możecie utknąć. Możecie utknąć także w korku na Gawłowskiej, jeśli chcecie wyjechać w Płocką. W tym momencie duży ruch także na ulicy Piłsudskiego. Tutaj zwłaszcza w okolicach skrzyżowania z Głowackiego. No z Głowackiego w Piłsudskiego wyjazd jest trudny. Tam czekacie w małym korku. Podobnie na przykład jeśli chcielibyście włączyć się do ruchu z ulicy Olimpijskiej. Duży ruch przy rondzie, przy wąskotorówce. Czasem trudno wyjechać z Okrzei 15 sierpnia. No i obwodnica miasta. Tutaj okolice ronda w Kuznocinie. Tak samo wjazdu i zjazdu w Boryszewie. Tam największy ruch, chociaż duży ruch także w okolicach ronda braci Garczyńskich przy ulicy Żyrardowskiej. Tutaj zarówno korkuje się na wjeździe do Sochaczewa od Żyrardowa, jak i właściwie przed rondem we wszystkich możliwych kierunkach. Także tam musicie chwilę poczekać. Jak wygląda sytuacja w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa? Tam większych problemów nie macie. Do samego Żyrardowa jedziecie bezproblemowo. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj na pewno stracicie cenne minuty w Nowej Suchej, 92 w stronę Łowicza, przejezdna, bezproblemowa. 50 w stronę Wyszogrodu, tu również kłopotów w tej chwili nie macie. 92 w stronę Warszawy, jedziecie bez kłopotów. I jeszcze 705 nam została w kierunku Brochowa, tu większych kłopotów nie ma. No chyba, że nieco wcześniej w Chodakowie. Tutaj największy ruch na ulicy Chodakowskiej, czyli pomiędzy rondem Chodaków a rondem Jana Pawła II. Ale jak już z Chodakowa się wydostaniecie, no to jedziecie w stronę Brochowa bez większych kłopotów.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

ADC w głośnikach, radio słuchacze, jeszcze więcej muzyki. No a tymczasem już za 9 minut punktualnie o 16 najnowsze wiadomości, a w nich m.in. o tym, że w Sochaczewie będzie jaśniej, a to za sprawą nowych lamp typu LED.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kazbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kazbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
9: Jest 16:00 w Radiu Sochaczew. Pora na wiadomości, po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
10: Jaśniej w Sochaczewie. W najbliższym czasie w naszym mieście pojawi się 27 nowych lamp typu LED. Gdzie? O tym już za chwilę. 80 bogatsza o łazienkę dla dziewcząt pomoże Port Polska. Dziś w starostwie podpisano umowę z wykonawcą. W tym serwisie będzie też o aktywnych seniorach gminy Campinos. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W mieście Sochaczew pojawi się 27 nowych punktów świetlnych. Na ulicy Boryszewskiej inwestycja będzie wykonana wspólnie z gminą Nowa Sucha. O szczegółach burmistrz Daniel Janiak.
11: I to jest tutaj taka ciekawostka, że to jest taka Boryszewska, ponieważ to długa Boryszewska jest aż za przejazd kolejowy, a tam z jednej i z drugiej strony Boryszewskiej jest gmina Nowa Sucha i to jest dosłownie taki mały wycineczek, który nie jest połączony w ogóle z miastem. No ale na mapie jest to ulica Boryszewska i tutaj też cieszę się, bo udało się podjąć dobre działania i współpracę z wójtem gminy Nowa Sucha, żebyśmy nie musieli też budować pełnej infrastruktury. Kolejna ulica po Boryszewskiej to ulica Lema. Tam też pojawią się LEDy: Termiczna, Leśmiana, Konopnicki i Kraszewskiego.
10: W Sochaczewskiej 80, a ściślej w jej części warsztatowej, powstanie łazienka dla dziewcząt. Zadanie zostanie zrealizowane w całości z dotacji Portu Polska w ramach programu Edukacja. Dziś podpisano umowę z wykonawcą, firmą Art Prestige, mówi dyrektor szkoły Julia Jakubowska.
12: W budynku warsztatowym nigdy nie było łazienki dla dziewcząt. W poprzednich latach jest, funkcjonuje taka słaba łazienka, tylko męska. Powód był pewnie taki, że kształciliśmy głównie chłopców, jeśli chodzi o warsztaty szkolne, które trwały do 2001 roku.
10: Teraz sytuacja mocno się zmieniła.
12: Chętnie zapisują się dziewczyny do kierunków nawet mechanicznych czy zawodowych, ale w zawodzie technik budownictwa, gdzie właśnie w tej części budynku wybudowana jest nowa pracownia budowlana, jest nawet w 50% zajęte są miejsca przez dziewczyny. Jest to bardzo dla mnie istotne, ponieważ one nie mają w ogóle tych toalet na poziomie CKZ-u i wędrują gdzieś daleko do szkoły.
10: Łazienka zostanie wydzielona z części sali zajęciowej. Wykonawca ma czas na realizację zadania do końca listopada tego roku. Koszt to 140 tysięcy złotych.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Kampinoski samorząd zrealizował program Aktywni Seniorzy Gminy. Wykorzystano tu środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie prawie 33 tysięcy złotych. W ramach programu podjęto szereg aktywności.
0: W ramach programu odbywały się m.in. warsztaty edukacyjno-praktyczne, były warsztaty cukiernicze, warsztaty serowarskie, ale też były zajęcia rekreacyjno-sportowe dostosowane oczywiście do możliwości osób starszych. Były wyjazdy edukacyjne i kulturalne, w tym wyjazd na Mazowiecki Festiwal Seniorów.
10: Mówił wójt Piotr Grzelak. Program realizowano we współpracy z Radą Seniorów Gminy Kampinos.
5: Wiadomości ekonomiczne.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
6: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł. 79 groszy. Benzyny 98, 7,66, a oleju napędowego 7 zł. 82 grosze. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
15: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6 zł. 80 groszy, natomiast za litr diesla około 7 zł. 80 groszy.
14: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
14: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
6: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: 6 po 16. Moja i twoja muzyka. Startujemy w Radiu Słuchaczew. Kelly Minogue zaczyna. Tomek Marciniak. Witam, cześć.

0: 13 po 16, no to w Radiu Słuchacze wgramy nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: A dziś po polsku klasyka, budki suflera i takie tango.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą wór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Kolejny głupi żart przez kogoś wymyślony i wdrożony w życie miał miejsce przed południem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, gdzie wpłynęło zgłoszenie o materiale wybuchowym. Natychmiast zostały wdrożone odpowiednie procedury, czyli na miejsce przyjechała policja i pirotechnik, a po przeszukaniu pomieszczeń nie znaleziono śladów rzekomego ładunku. Jak przekazała portalowi tusochaczew.pl Marlena Dębicka, dyrektor placówki, nie był to niestety pierwszy przypadek fałszywego alarmu tego rodzaju na przestrzeni kilku miesięcy w kontekście Powiatowego Urzędu Pracy.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Za 23.17, czyli czas w Radiu Sochaczew na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Bardzo źle wygląda sytuacja na DK50. Do Sielic sięga korek w kierunku ronda braci Garczyńskich. Zresztą na tym rondzie z każdej ze stron praktycznie bardzo duże natężenie ruchu. Nie lepiej sytuacja wygląda od węzła 15 sierpnia do ronda w Kuznocinie. Tutaj też stoicie w korku. Stoi Gawłowska, most w obu kierunkach, a także Traugutta, zwłaszcza lewoskręt na Piłsudskiego. Utrudnienia od ronda prezydenta Lecha Kaczyńskiego aż do ulicy Warszawskiej, czyli tu skrzyżowanie z Głowackiego, Ziemowita, później z ulicą Olimpijską i na koniec właśnie ze wspomnianą przeze mnie Warszawską. Ruch wzmożony również na Alei 600-lecia, ale dobra informacja jest taka, że ulica Kochanowskiego jest już przejezdna, także tutaj możecie już przejechać. Na Trojanowskiej jednak jest dosyć sporo samochodów, zarówno na skrzyżowaniu ze Staszica, jak i na skrzyżowaniu z ulicą Młynarską. Patrzymy na drogi dojazdowe do Łowicza Czysto, do Skierniewic w Zakrzewie utrudnienia, prace drogowe, do Żyrardowa w miarę na bieżąco to wszystko idzie, a dwójka przejezdna w obu kierunkach. 92 tradycyjnie w Piorunowie noga z gazu, przez Błonie jedziemy w bardzo wolnym tempie, podobnie w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Na 580 utrudnienia na wysokości Zielone, Klatchorzewa, później Blizny Jasińskiego, Łaszczyńskiego, no i rondo Babice Nowe. Tutaj to rondo jest oblegane z każdej ze stron.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
16: Reklama.

0: Dwie minuty do 17, za chwilę wiadomości, a w nich o półtonowych niewybuchach z czasów II wojny światowej. Gdzie je znaleziono? O tym już za chwilę na 94,9 FM.
1: 94,9 FM. Radio.
2: Radio słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.

0: Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Jest 17, są mi wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
5: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk. Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menedżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
6: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
5: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
7: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
5: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o 50% mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A w pogodzie bardzo przyjemnie i ciepło. 20 stopni na termometrach, 1017 na barometrach. A wiatr towarzyszy nam z zachodu. Powoli ta temperatura będzie spadać. No, to nie jest akurat dziwne, ale będzie naprawdę bardzo przyjemny zachód słońca. Co jutro, co w nocy, o tym za godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 4 po 17. Słuchacie Radia Sochaczew i programu Moja i Twoja Muzyka. Ja nazywam się Tomek Marciniak i witam ponownie.

0: za nami bardzo bogaty weekend, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, a przed nami przygotowania do trzeciego sezonu WSC Futsal Ligi, które są już naprawdę bardzo mocno zaawansowane. Start już w listopadzie. Organizatorzy chcą, aby to sportowe przedsięwzięcie rozwijało się też wizualnie i organizacyjnie. Nowy sezon to dodatkowe atrakcje.
1: Kolejny każdy sezon to są nowe przemyślenia, nowe pomysły, jak to usprawnić. Cieszę się, że wokół siebie mam grupę takich właśnie osób jak Paweł, jak moja żona Ania oraz osób, które wspierały nas wcześniej. Też pozostają, ale może w troszeczkę innym formacie z nami. Idziemy troszeczkę w inne dyscypliny jako gości sportowców, ale także będą goście może ze sceny muzycznej, więc tak chcemy to uatrakcyjnić, żeby jeszcze bardziej przyciągało kibiców na trybuny.
0: A mówił główny pomysłodawca i organizator tych rozgrywek Michał Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
2: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Za 21 minut 18. Ja tak przeglądam tu słuchacze.pl i natknąłem się na ważny alert, jakie wydało Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Otóż chodzi o mgły, które już dziś rano na ziemi sochaczewskiej można było zaobserwować, a jutro sytuacja ma być jeszcze bardziej trudniejsza. Prognozuje się, że gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić do 200 metrów, czyli bardzo, bardzo mało. To jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla tych, którzy jutro wcześnie rano będą udawać się do swoich miejsc pracy. A temat mgieł jeszcze będzie na pewno na naszej antenie dziś poruszony.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody. Zakres obowiązków: obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: minioną sobotę otwarto oficjalnie kompleks sportowy przy Chopina 101, na który kibice czekali bardzo, bardzo długo. W końcu można było go oficjalnie otworzyć i już z niego korzystać. Na tym uroczystym wydarzeniu była obecna oczywiście Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru, który jest odpowiedzialny za to, za tą inwestycję. Czy zrobiła na pani dyrektor ta inwestycja wrażenie i dlaczego ten Chodaków jest dla niej taki ważny?
1: Robi ogromne wrażenie. Dla mnie, tak jak mówiłam przy otwarciu, jest to moment szczególny, ponieważ 17 lat mojego życia zawodowego, czyli większość, spędziłam właśnie tutaj w Chodakowie i pamiętam, jak to wyglądało, kiedy tutaj rozpoczęłam pracę. Wtedy jeszcze obiekty nie były miejskie, były to obiekty pod zarządami klubów, także zmieniło się mnóstwo. No, wszystko to wygląda fantastycznie. Jest trybuna z doskonałą widocznością, jest przede wszystkim boisko ze sztuczną nawierzchnią, które będzie zakrywane balonem pneumatycznym. Mamy nowe profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, o tym też warto mówić, ponieważ skupiliśmy się przede wszystkim tutaj na stadionie miejskim. Także dla Mosiru to kolejne wyzwanie, kolejne obiekty w naszym zarządzie, ale myślę, że damy radę tak jak do tej pory.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Zbliżamy się do 18:00. Za chwilę wiadomości, które przygotował Wojciech Wiszniewski, a w nich o 3 miesiącach aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach.
1: Reklama. A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
0: Jest 18:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci uczelni w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
7: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
6: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci.
8: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
9: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
8: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
6: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez 2 dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
6: Zmiana przyjdzie w czwartek.
10: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
6: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
2: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słońce właśnie zachodzi za horyzont, 16 stopni pokazują termometry, a w nocy temperatura spadnie do do 9 stopni. Uwaga na mgły jutro o poranku. Cały czas alert wydany przez IMGW jest aktualny. To jest alert koloru żółtego, czyli no, trzeba będzie uważać tak około 7, 8 nawet. Później już będzie słonecznie i ciepło do 21 stopni. Oczywiście jak na razie bez deszczu.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 18. Moja i twoja muzyka cały czas trwa w Radiu Sochaczew. Jest wtorek, 6 dzień października. To oznacza, że już za chwilę kolejna odsłona audycji Sekrety z Szefa Kuchni. To Marciniak. Witam ponownie.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy serdecznie, kolejny odcinek audycji Sekrety Szefa Kuchni. Kolejny raz witam w naszym studiu Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji Selawi w Sochaczewie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ostatnio rozmawialiśmy o mięsie, a dokładnie o kaczce, a dzisiaj kolejny mięsny temat, czyli wołowina. I chyba największy problem zaczyna się już przy zakupie, który kawałek wybrać, jak patrzeć, żeby to było miękkie, żeby to było smaczne. I czy nie jest trochę tak, jak rozmawialiśmy o kaczce, że my trochę tak nie chcemy tej wołowiny do końca brać, bo jej się trochę boimy?
5: Nie, chyba się nie boimy wołowiny, tylko tu z wołowiną jest pierwsza taka ważna zasada. Kiedy wybieramy, jaki chcemy kupić kawałek mięsa, to nie patrzymy, znaczy przede wszystkim patrzymy na to, co my chcemy z tej wołowiny zrobić. Czy będziemy gotować bulion, czy będziemy robić steki, czy będziemy robić gulasz, w zależności od tego, co nam jest potrzebne, to wtedy będziemy wiedzieli, jaki kawałek potrzebujemy.
4: To jeżeli chcemy zrobić w domu ten wspomniany stek, to czego szukamy?
5: Do steka najbardziej klasyczne będzie, najbardziej klasyczną i taką najbardziej delikatną będzie polędwica. Oprócz tego antrykot, roast beef. Polędwica jest bardzo delikatna i nie ma takich przerostów tłuszczowych, które często przynajmniej u nas gościom przeszkadzały. Natomiast antrykot ma takie charakterystyczne przerosty tłuszczowe i nie możemy się ich bać, bo to one właśnie nam bardzo dużo dają smaku. Natomiast roast beef będzie gdzieś pomiędzy antrykotem a polędwicą, więc taki bardziej może bezpieczny.
4: Jak widzimy takie nitki, to co szukamy? Takie białe nam na mięsie to szukamy dalej, czy nie?
5: W przypadku steka to tak naprawdę one nam pasują. To się nazywa marmurkowatość i ten tłuszcz, który się znajduje wewnątrz mięsa, w trakcie naszego przyrządzania, w trakcie smażenia, on się nam wytapia i on właśnie daje nam bardzo dużo smaku i daje nam soczystość, więc absolutnie nam nie przeszkadza.
4: A dlaczego stek musi być suchy?
5: To jest właśnie rzecz, o której zapominamy, ponieważ zanim mięso trafi na patelnię, bardzo dokładnie musimy je osuszyć ręcznikiem.
4: To ma takie znaczenie aż
5: no właśnie tak ogromne, tak. Ogromne, bo jeżeli powierzchnia tego naszego steka będzie mokra, to najpierw będziemy musieli odparować wodę. I zamiast szybko się rumienić, to on nam się zacznie bardziej parzyć. I właśnie ta mocno zarumieniona powierzchnia, ona nam daje bardzo dużo smaku.
4: Ale czy mięso, jak kupujemy, wkładamy do lodówki, to ono później musi leżeć poza lodówką, gdzieś przykryte na przykład folią aluminiową z godziny, czy nie?
5: Nie, tutaj takiej potrzeby nie ma. Wiem, że często takie słyszałam opinie, że jakby mięso musi nabrać tej temperatury pokojowej. No nie, niekoniecznie. Bardziej ważniejsze dla nas i kluczowe jest to, żebyśmy dobrze osuszyli powierzchnię, odpowiednio mieli patelnię, no i oczywiście kontrolowali nasz stopień wysmażenia mięsa.
4: A skąd wiadomo, że steak już jest gotowy, że już jest dobry i czy tutaj czas ma jakieś znaczenie, ile my smażymy ten stek?
5: No właśnie tutaj przy steku nie oceniamy tego smażenia tylko po czasie, bo 2 minuty z każdej strony to tak naprawdę nie będzie tak samo, jeżeli stek będzie miał 2 centymetry albo 4 centymetry, więc te 2 minuty tutaj nie określamy za bardzo czasu, bo wszystko zależy od tego, jak gruby będzie nasz stek. Najlepszym sposobem ponownie, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, jest termometr kuchenny. I nie musimy wtedy, nie wiem, zgadywać, naciskać mięsa palcem. Po prostu termometr wkładamy z boku steku w taką najgrubszą część, tak samo jak robiliśmy to przy kaczce, żeby ta nasza końcówka znalazła się jak najbardziej w środku. I oczywiście najważniejsze, nie kroimy steka, żeby sprawdzić, czy on się w środku nam już zrobił, bo właśnie wtedy wypuścimy soki, które chcemy, żeby się w nim zachowały. On musi sobie na pewno po smażeniu odpocząć.
4: A czy są jakieś temperatury do poszczególnych dań, jeżeli chodzi o stek?
5: Tak, jak najbardziej właśnie najlepiej jest sprawdzać termometrem temperaturę wewnątrz naszego steka i teraz jeżeli chcemy mieć krwisty, to ta temperatura jest 50-52 stopnie, jeżeli chcemy taki średnio krwisty, czyli medium rare, to około 55-54-57. Medium, czyli średnio wysmażony, najbardziej popularny chyba stek, to będzie około 60 stopni, tak od 58 już do 63. Medium well, czyli prawie wysmażony, ponad 64 stopnie i well done, czyli taki bardzo dobrze wysmażony stek, około 70 i więcej.
4: Czy to jest tak, że jak temperatura na naszym termometrze pokaże tą, jaką chcemy, czyli te 70 stopni na przykład, czyli bardzo dobrze wysmażone, to od razu zdejmujemy go z patelni?
5: No właśnie niekoniecznie. Ja polecam, żeby zdjąć go chwilkę wcześniej, zanim ta temperatura, te 2 stopnie przykładowo wcześniej, bo w momencie, kiedy ten stek odpoczywa, to ta temperatura w środku jeszcze może wzrosnąć o kilka stopni i ona się tam wyrówna, więc im grubszy kawałek, tym bardziej to będzie zauważalne, więc warto tego steka albo przy tej dolnej granicy naszego stopnia wysmażenia wyjąć, albo po prostu te 2 stopnie sobie poczekać chwilkę i ta temperatura nam się ładnie wyrówna.
4: Przypominam, że rozmawiamy dziś o wołowinie. Czas na pierwszy przepis. Co takiego będzie na patelni grana?
5: Jeśli mowa o stekach, to zrobimy steka z antrykotu, z masłem czosnkowo-ziołowym. Potrzebujemy 2 steki, zrobimy dzisiaj 2 osoby, około 2,5-3 cm grubości, sól, świeżo mielony pieprz, niewielka ilość oleju, 30 gram masła, 2 ząbki czosnku i 2-3 gałązki tymianku lub rozmarynu. Mięso, tak jak rozmawialiśmy, dokładnie osuszamy i solimy. Patelnię mocno rozgrzewamy, dodajemy odrobinkę oleju i kładziemy steka. Musimy pamiętać, że nie przesuwamy tego steka, nie przekładamy go na drugą stronę co chwila, po prostu pozwalamy, żeby on się smażył, dobrze zarumienił i dopiero wtedy go odwracamy. Pod koniec zmniejszamy nieco temperaturę i dodajemy masło, rozgnieciony ten nasz ząbek czosnku i gałązki tymianku, rozmarynu. I kiedy masło zacznie nam się pienić, przechylamy patelnię i przez chwilę polewamy mięso. No i oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, stopień wysmażenia zależy od tego, jak kto lubi, kontrolujemy go sobie termometrem. Po usmażeniu odkładamy mięso na kilka minut i dopiero później kroimy.
4: Zrobiłem się znowu głodny. Ciekawe dlaczego. Dobrze, za chwilę wracamy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
6: Radio Sokaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy ponownie w Sekretach Szefa Kuchni. Dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Selawi w Sochaczewie, a tematem przewodnim jest dziś wołowina. A skoro antrykot był podawany w pierwszym przepisie, to pytanie, czy możemy przygotować go w kilka minut i dlaczego gulasz może potrzebować aż 3-4 godzin.
5: Dokładnie. Steki tak naprawdę potrzebują kilkunastu minut, natomiast gulasz jak najbardziej dużo więcej, bo to są zupełnie inne mięśnie. To są takie części, które podczas życia zwierzęcia intensywniej pracują, czyli zawierają więcej tkanki łącznej, więc krótko przygotowane mogą być twarde, a kiedy damy im odpowiednią temperaturę i dużo czasu, zachodzi nam coś fantastycznego, powstaje świetny gulasz.
4: Dlaczego twarde mięso staje się miękkie?
5: Jednym z ważnych składników tkanki łącznej jest kolagen i podczas długiego gotowania w obecności wilgoci on stopniowo przekształca się w żelatynę i dlatego mięso zaczyna być miękkie, soczyste, a nasz sos nabiera pięknej konsystencji.
4: A, czyli tak, twardy kawałek wołowiny wcale nie oznacza gorszego mięsa.
5: Absolutnie, absolutnie nie. Trzeba tylko zastosować odpowiednią technikę, czyli na przykład łopatka będzie świetna do gulaszu, pręga będzie idealna do rosołu, do wywaru, do długiego duszenia. Policzki na przykład. Policzki są idealne do bardzo powolnego duszenia.
4: Przy tym przepisie na temat steku z antrykotu mówiłeś, że mięso obsmażamy. Dlaczego w ogóle obsmażamy mięso?
5: No przede wszystkim nie dlatego, żeby zamknąć soki. To jest taki kolejny kuchenny mit, tak? Obsmażamy je przede wszystkim dla smaku. Mocno zrumieniona powierzchnia daje nam aromaty, które później przechodzą do całego sosu wtedy, kiedy je przyrządzamy. Pamiętać musimy tylko o tym, o czym już rozmawialiśmy też wielokrotnie, nawet przy grzybach, przy kurkach pamiętam, że nie wrzucamy

0: kilograma mięsa jednocześnie do jednego garnka, tak? Temperatura nam wtedy spadnie, mięso nam puści wodę i tak naprawdę zacznie się gotować, a my je chcemy usmażyć, czyli obsmażamy je partiami, tak jak właśnie rozmawialiśmy już kilkakrotnie, dokładnie tak jak w przypadku grzybów, jakbyśmy ich włożyli mnóstwo na patelnię, to one puszczą wodę i zaczną nam się po prostu dusić, a my je chcemy usmażyć.
1: Zupa by się zrobiła. Po prostu. Policzki wołowe to jest przepis numer 2, duszone w czerwonym winie z pire i burakami, które mnie jakoś tutaj w tym całym zestawie nie dziwią.
0: Tak, to jest taka propozycja na nasz kolejny obiad, bo teraz postanowiliśmy podać kilka obiadów, więc tym razem przychodzimy z wołowiną i z policzkami. Potrzebujemy na 4 osoby około kilograma oczyszczonych policzków wołowych, 2 cebule, 2 marchewki, kawałek selera, 2 ząbki czosnku, łyżkę koncentratu pomidorowego, 300 ml czerwonego wina, około pół litra bulionu wołowego, 2 liście laurowe, tymianek, sól, pieprz i oczywiście trochę oleju. Mięso, tak jak już mówiliśmy, osuszamy, doprawiamy i bardzo dobrze rumienimy partiami. Wyjmujemy i do tego samego garnka, patelni głębokiej, naczynia wrzucamy cebulę, marchew i seler. I mocno je podsmażamy, dodajemy czosnek i koncentrat pomidorowy i wtedy wlewamy wino, pozwalamy, żeby wino się zredukowało, dodajemy bulion, zioła i dopiero wtedy wkładamy mięso z powrotem. Przykrywamy i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 150-160 stopni na około 3 godziny.
1: Tutaj dopytam jak zawsze, czy góra-dół, czy z...
0: Tak. Góra-dół wystarczy nam. Wystarczy. Nie patrzymy oczywiście na zegarek tak do końca, że to są 3 godziny i równiutko po 3 godzinach wyjmujemy policzki. Warto, żebyśmy sprawdzili w momencie, kiedy one widelcem nam się pięknie, bardzo łatwo rozdzielają, wtedy są gotowe. Mięso wyjmujemy i teraz bardzo fajna rzecz, która idealnie przy policzkach też się sprawdza. Warzywa, które mamy w tym naszym sosie, który powstał w trakcie pieczenia, razem z tym sosem po upieczeniu dokładnie blendujemy. Mięso wyjmujemy na chwilę, wszystko razem blendujemy i dopiero jeżeli sos nam nasz, który powstanie, jest troszeczkę za rzadki, no to oczywiście dolewamy odrobinę bulionu. Jeżeli jest za rzadki, to redukujemy przez kilka minut, a jeżeli jest za gęsty, to dolewamy bulionu oczywiście i z powrotem łączymy z naszymi policzkami. Do tego podajemy kremowe pire ziemniaczane i buraczki pieczone, które będą świetnie pasowały i to, co nam też świetnie pasuje i łączy się z policzkami, to nasz sos z czarnej porzeczki, który robiliśmy w poprzednim odcinku przy kaczce. Też możemy go wykorzystać w tym przepisie.
1: Ja jeszcze dodam smacznego. Nie bójmy się wołowiny, bo to jest bardzo zdrowe mięso, także myślę, że trochę za mało jej jest w kuchni, o czym tutaj opowiadałaś. Mam nadzieję, że po tej dzisiejszej audycji chętnie sięgniemy po wołowinę, bo naprawdę warto. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Selawi w Sochaczewie, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Traugutta 7.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: To tak, tak o jedzeniu jeszcze trochę powiemy, bowiem jesienią warto zadbać o zdrowie i odporność. No, ten okres, który mamy teraz, to jest najlepszy okres na szczepienia. A jeżeli chodzi o zdrowie, to tu kluczem pozostaje odpowiednie energetyczne śniadanie. Dietetyk Natalia Gawryczyk-Zielińska poleca ekspresową owsiankę, którą można przygotować dzień wcześniej wieczorem.
1: Wystarczy do miseczki wsypać jedną filiżankę płatków owsianych. Zalać te płatki owsiane dwoma filiżankami mleka lub napoju roślinnego. Do tego dodać łyżkę nasion chia i do tego na przykład łyżeczkę miodu, czy syropu z agawy, czy syropu klonowego. Wymieszać i odstawić. I tu się dzieje magia w nocy. Ten posiłek fajnie robi się taki gęsty. Wstajemy rano, mamy tak naprawdę już gotową owsiankę, do tego tylko dorzucamy świeże owoce, może jakieś orzechy i mamy pełnowartościowe, zdrowe, szybkie śniadanie.
0: Tak, zatem zabierajcie się do pracy, a ja dodam, że owsianka dostarcza magnezu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B i można ją jeść codziennie. Radio Sochaczew.

0: Sylwia Grzeszczak i Pożyczony. Za chwilę 19 i wiadomości, a w nich, słuchajcie, no, o tonie śmieci wyłowionych z popularnego kąpieliska w Krakowie. No takich rzeczy to jeszcze nie słyszałem.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Słuchacze. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid K., główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
10: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś w ogóle zakażeniu. Z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
9: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzów. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
11: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
12: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
11: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
12: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
11: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
9: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu, i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą. Chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów, tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
13: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
9: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.
0: Dwie po dziewiętnastej, moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. A dziś wtorek, szósty dzień października. Na imieniny do Artura, Brunona i Fryderyka idziemy, a jeżeli nie idziemy, a macie takich znajomych u siebie, to przynajmniej zadzwońcie, napiszcie życzenia, jeżeli żeście tego jeszcze nie zrobili. Dzień Bursuka między innymi dziś w kalendarzu, a w przysłowiach czytamy, że w październiku kawałek gromada słodnie dni nam zapowiada. No z tymi smutnymi dniami to coś chyba jest na rzeczy, przynajmniej tak też twierdzą synoptycy. Tomek Marciniak, witam ponownie, Landberry, Ostatni Most na dobry początek tej godziny w Radiu Sochaczew.

0: 19 po 19 na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew. Mówiłem, że będziemy mówić jeszcze o mgłach, bo wiem, cały czas obowiązuje alert IMGW, jeżeli chodzi o jutrzejszy poranek. W ogóle to zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą one nam mocno dokuczać, zwłaszcza kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie mgły we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, o czym mówi już teraz młodszy aspirant Izabela Wyprychowska z policji.
1: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Plik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.
9: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 20 do 20 na zegarach, a teraz będziemy mówić o paletach, o trzech paletach, ale spokojnie, nie będziemy nic budować, bowiem chodzi o zupełnie coś innego, a mianowicie chodzi o nazwę wernisażu, jaki odbędzie się w najbliższy piątek o 17 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie i zatytułowany jest właśnie Trzy Palety. Dlaczego trzy palety? Bowiem będą to trzy palety trzech różnych osób. Chodzi o wystawę czasową, będą to obrazy malowane na jedwabiu, a będą je tworzyć Barbara Jakimowicz, Piotr Czarnecki i Jadwiga Orczyk-Miziołek. Serdecznie zapraszamy, zaprasza również burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. Wstęp oczywiście wolny.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Stanach cichosza na koniec 19:00 muzycznie w Radiu Sochaczew. Za chwilę wiadomości, a w nich wrócimy do śmiertelnego potrącenia na pasach, bowiem zarzuty usłyszała druga osoba.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20 w Radiu Sochaczew, pora na wiadomości, po nich informacje sportowe z kraju, ze świata. Zapraszam.
7: $105 miliardów na schrony. Rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy to wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
8: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
7: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: We Francji odbył się dziś Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
9: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
7: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
10: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z 3. koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
11: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
10: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
7: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Niemca Aleksandra Zwieriewa. A to właśnie Niemiec zakończy sezon na czele rankingu ATP, co ciekawe jako pierwszy w historii zawodnik urodzony w latach 90. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Michał Waszkiewicz.
10: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, dwa triumfy w Copa America i dwa finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitną kitne pasy. Cały stadion, a właściwie to cała Argentyna, będzie się dziś zachwycać każdym dotknięciem piłki futbolowego boga.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie barażu, awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan.
13: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

0: Jan Paweł Kraśniewski, wójt gminy Iłów, był dziś gościem Radia Sachaczew i na powtórkę tej rozmowy zapraszam już teraz w imieniu Moniki Figut.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: To jest powtórka audycji.
5: A naszym gościem jest wójt gminy Iłów, Jan Kraśniewski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Bracia Marian i Henryk Popielarkowie, honorowymi obywatelami gminy Iłów. Za nami, za wami, wzruszająca uroczystość godna. Dołożyliście wszelkich starań, żeby tak było.
6: Tak, to było popołudnie pełne emocji i wzruszeń, które udzielało się wszystkim, nie tylko rodzinie Popielarków, bohaterów ziemi iłowskiej. Natomiast te emocje nam się również udzielały, było dużo gości i to przełożyło się na to, że może w tych emocjach nie wszystkich powitaliśmy tak jak trzeba, ale na pewno chcieliśmy serdecznie przyjąć i ugościć. A w ogóle celem najistotniejszym to było oddanie honoru, złożenie hołdu właśnie bohaterom. My po prostu upomnieliśmy się o bohaterów ziemi iłowskiej. Może najpierw upomniała się Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, odnajdując sztandar, więc w tym momencie my dopełniliśmy już dzieła ich odkryciu i chcę powiedzieć, że myślę, że to, co powiedział Daniel Wylot, że po prostu to znalezisko zostało jakby potwierdzone tym nadaniem honorowego tytułu obywatela gminy Iłów. Myślę, że bez wątpienia nikt nie ma wątpliwości, że to zachowanie Mariana i Henryka Popielarków było rzeczywiście bohaterskie tutaj na miejscu i w ogóle oddali życie dla Warszawy czy ojczyzny, więc myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Byli goście z Wrześni, Warszawy, bo 68. Pułk Piechoty z Wrześni, więc był wiceburmistrz Artur Mokrzycki i wymieniliśmy poglądy. Oni też byli usatysfakcjonowani, że ci bohaterowie zostali upamiętnieni. Natomiast chcę powiedzieć, że za tym kryje się duża praca. Najpierw odkrywców historii, bo przecież po 80 latach odnaleźli ten sztandar i nie za pierwszym razem, tylko to jakaś praca ciągła, prawda, naprowadziła ich właśnie do tego krzyżyka. Także później te przygotowania, jeżeli chodzi o całą uroczystość, skupiły się przede wszystkim na Urzędzie Gminy i szkole podstawowej. Tutaj dyrekcja szkoły stanęła na wysokości zadania, prawda, przygotowała piękne dekoracje, jak również to organizacyjnie prowadziła pani sekretarz Anita Głażewska, no ale też bardzo wspomagała ją Daria Piecka z urzędu i nie tylko, więc to praca zespołu. Do tego praca naszych partnerów, bo i leśnicy, i ta honorowa asysta wojskowa, prawda, to też to zaangażowanie było bardzo duże. Oczywiście Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Wszyscy wspólnie, myślę, że złożyliśmy godnie hołd naszym wspólnym bohaterem, bo to, prawda, bohater jest nie tylko Iłowski, ale teraz i Wrześni, i Warszawy, bo w Warszawie zginęli. Natomiast no, wzruszające było spotkanie przede wszystkim z rodziną, bo tam była siostrzenica i bratanek, prawda, no i oni wyrazili swoją opinię. Myślę, że są w jakimś stopniu usatysfakcjonowani, że pamięć o ich potomkach przetrwa dłużej.
5: O ich wujkach, ładnie mówili, o wujkach wzruszeni.
6: Wujek dla siostrzenicy, stryjek dla bratanka, prawda? No i akurat ja się dowiedziałem, że do 86 roku popielarkowie jeszcze mieszkali w Krzyżyku i

0: Mi, ale zmieniamy już temat, przechodzimy do prozy życia. Gmina Iłów się zmienia, zmienia się infrastruktura, remontujecie cały czas drogi. I tak w ostatnim czasie miało miejsce takie oficjalne oddanie do użytku dwóch dróg w Henrykowie i w Giżycach.
1: Tak, to w zasadzie ostatnie drogi, które zrealizowane zostały z Polskiego Ładu przy 95% dofinansowaniu i tu mamy porównanie z bieżącymi dofinansowaniami. Natomiast w Giżycach i Henrykowie to dwa odcinki, w zasadzie obydwa po 700 metrów, więc to do tych dróg w pakiecie, to w zasadzie tam 6 odcinków było ostatecznie, bo najpierw 5, ale później uzupełniliśmy o 1, no to całość kosztowało ponad 5 700 000 zł, prawda? A nasz udział był mniej niż 300 000. Także był pan poseł Maciej Małecki, bo ten Polski Ład w zasadzie dyskutowaliśmy wstępnie zawsze z panem posłem, no i wspomagał nas w pozyskiwaniu tych środków. Ja w tym momencie bardzo dziękuję. Giżyce w ostatnim czasie rzeczywiście mają centrum stworzone, bo wszystkie drogi w centrum Giżyc są asfaltowe, a w Henrykowie też to nie jest pierwsza droga, którą wykonaliśmy, bo wcześniej wykonaliśmy drogę właśnie od Giżyc do Henrykowa, tam do, przede wszystkim do przedsiębiorstwa dużego, bo tam duży ruch był. Cieszę się z tego tytułu, bo te prace postępują. Żałuję, że teraz te dofinansowania są mniejsze i powiem o drodze w Brzozówku. Tam jest droga, odcinek drogi 934 metry. I on z przetargu blisko 1 000 000 zł, ale wszystkie te nadzory jeszcze, prawda, to ponad 1 000 000 zł. I do tego mamy 100 000 dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. No cenne każde dofinansowanie jest, ale mówię to, żeby mieszkańcy wiedzieli, że żeby wykonać kilometr drogi, to my musimy dołożyć aż 900 000 zł. Więc pytanie, ile takich dróg nasz samorząd może udźwignąć? Ja mam satysfakcję, że w końcu ta droga w Brzozówku, Targaszew zostanie wykonana, bo ta droga była dyskutowana już w pierwszej debacie tutaj, tu w Radio Sochaczew i o tej drodze była mowa, pamiętam, więc ile czasu upłynęło, żeby to zrealizować, ale cieszę się. Zawsze były przeszkody, nie tylko finansowe, prawda, bo szerokość tej drogi, prawda, szerokość pasa drogowego była wątpliwa. Tym razem myślę, że to będzie zamknięte ze względu na duże koszty. Myśleliśmy o tym, żeby to podzielić na odcinki, ale uważam, że dobrze, że to w całości wykonamy, zamkniemy, bo no, ileż można mieszkańcom odpowiadać, jeszcze nie teraz.
0: A tu proszę bardzo, już teraz, bo to
1: już
0: za chwilę.
1: Teraz. Tak, bo ja myślę, że od poniedziałku przedsiębiorstwo, to jest Ryszard Chłystek, i od poniedziałku zaczną się roboty i myślę, że nie potrwają dłużej jak tydzień. Jestem przekonany, że w tym samym tygodniu pewnie się zamkną, ale nie chcę za dużo obiecywać mieszkańcom. Przed nimi trochę tam nieporządku, trochę utrudnień, no ale cóż, to jest tydzień utrudnień w stosunku do korzyści.
0: Tym akcentem kończymy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski.
1: Dziękuję bardzo.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

graniem w te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To była prawdziwa deklasacja. Mowa oczywiście o rugbistach sochaczewskiego Orkana, którzy zmietli z boiska ekipę Sparty Jarocin. Nic dziwnego, że nastroje w drużynie sochaczewskiej są bardzo dobre. Po tym spotkaniu z Mateuszem Pawłowskim, drugim trenerem Orkana, rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Tak, wiedzieliśmy, że rywal rzuci się od razu od początku, no bo nie ma nic do stracenia, jest to Beniaminek Ekstraligi, więc dla nich zdobycie każdego punktu, nawiązywanie walki na boisku, to jest coś, co oni chcą robić, chcą pokazywać. Też dwa razy przegrali dwa mecze, tylko różnicą raz jednego, raz dwóch punktów, więc pokazują, że w rugby też potrafią grać. Plan zrealizowany, wygraliśmy za 5 punktów, kibice mogli oglądać dzisiaj dużo spektakularnych akcji, natomiast właśnie okupiliśmy ten mecz prawdopodobnie też kontuzjami i tutaj najbliższy tydzień to też będzie trochę nerwówka, trochę badań, czy to są bardzo poważne urazy, czy chłopaki dadzą radę się szybko zebrać i dołączyć do sesji treningowej.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Reklama.

I jeszcze przypomnienie, jak w każdy wtorek, że w środę od 9 do 13 na Placu Kościuszki czekać będzie ambulans, w którym będzie można oddać krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód tożsamości i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy. Radio Seraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.